0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.
2: Dzisiaj w programie będzie relacja z 660-lecia ordynacji klucza kobylańskiego. Na początek jednak rozmowa z Magdaleną Gajewską, wójtem gminy Zarszyn.
3: A dzisiaj gościem programu jest Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn. Będziemy rozmawiać na temat aktualnych inwestycji i taką dużą inwestycją, która jest obecnie realizowana, to rozbudowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w ramach funduszy europejskich. Na jakim etapie są aktualnie prace i jak ta modernizacja wpłynie na system gospodarowania odpadami?
4: Podpisaliśmy umowę na rozbudowę istniejącego już PSZOK-a. Zakończenie inwestycji zgodnie z umową planowane jest na grudzień bieżącego roku. Na chwilę obecną trwają prace ziemne oraz drenażowe na terenie całej inwestycji. Takim celem głównym projektu jest zwiększony udział selektywnie zebranych odpadów na terenie gminy Zarszyn właśnie poprzez rozbudowę i wyposażenie PSZOK-a z wykorzystaniem również działań promocyjno-edukacyjnych. Grupę docelową projektu oczywiście stanowią mieszkańcy gminy Zarszyn jako indywidualni odbiorcy usług. Ponadto odbiorcami będą także lokalne przedsiębiorstwa oraz drobni wytwórcy. PSZOK również będzie służył do działań informacyjno-edukacyjnych, organizacjom społecznym oraz również placówkom edukacyjnym, które działają na obszarze naszej gminy. Całkowita wartość projektu według umowy dofinansowania wyniosła 2,7 miliona, w tym dofinansowanie ze środków funduszu to 2,3 miliona, a nasz wkład własny to ponad 400 tysięcy złotych.
3: Gmina też realizuje kluczowe projekty takie jak przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej wraz z budową obiektu mostowego w miejscowości Odrzechowa. Kiedy planowane jest oficjalne zakończenie tej inwestycji i jakie kolejne odcinki dróg są priorytetem do modernizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg?
4: Jest to inwestycja, którą planujemy w formule zaprojektuj i wybuduj, więc w tym roku planowane są prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej, natomiast już stricte takie wykonanie inwestycji planowane jest w przyszłym roku i zakończenie jej planujemy na 12 września 2027. I jest to tak jakby pierwszy etap tego zadania, które przewidujemy w dalszych latach. W związku z tym przygotowaliśmy kolejny wniosek również w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg pod nazwą przebudowa i rozbudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Odrzechowa, również ulica Słoneczna. Jest to kontynuacja zadania. Droga jest jedną z kluczowych dróg miejscowości Odrzechowa, gdyż prowadzi do ważnych obiektów użyteczności publicznej, przede wszystkim do szkoły podstawowej, kościoła czy stadionu. I tutaj planowany zakres polega na przebudowie odcinka drogi około 220 metrów i również równocześnie budowa chodnika wzdłuż tej drogi. Wykonane również zostanie przejście dla pieszych wraz z oświetleniem. Przebudujemy również skrzyżowanie ulicy Słonecznej z ulicą Szkolną i zabezpieczymy również skarpy drogi, które są tam w pobliżu.
3: I teraz troszeczkę zmienimy temat. Zakończyły się aktywne konsultacje społeczne dotyczące nowej strategii. Jakie główne kierunki rozwoju najczęściej wskazują mieszkańcy i które sektory będą kluczowe dla pozyskiwania dotacji w najbliższej dekadzie?
4: 21 sierpnia zakończyliśmy konsultacje społeczne strategii rozwoju gminy na lata 2026-2036. Odbyły się one w formie ankiet dla mieszkańców, które opublikowaliśmy na naszej stronie. Ankieta była dostępna 3 tygodnie, no ale na wnioski i analizę przeprowadzonych konsultacji musimy jeszcze poczekać. Na chwilę obecną na podstawie przeprowadzonych warsztatów diagnostycznych zidentyfikowano takie główne problemy gminy Zarszyn o znaczeniu strategicznym. Problemy określono w takich 3 strefach, społecznej, gospodarczej oraz przestrzennej. I tak najbardziej wyróżniające się problemy, na które zwrócili mieszkańcy uwagę w naszej ankiecie, no to przede wszystkim spadek liczby mieszkańców gminy o blisko 6% na przełomie lat 2015-2024. Niekorzystna struktura i dynamika demograficzna ograniczająca zasoby pracy oraz społeczny potencjał rozwojowy gminy. Mieszkańcy również zwracali uwagę na odczuwaną przez nich ograniczoną dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa otwartego i zamkniętego, jak również na brak terenów inwestycyjnych w zasobach komunalnych dla potencjalnych inwestorów. Więc to były takie główne problemy, które już na ten moment byliśmy w stanie wyłapać z tych ankiet, ale tak jak mówiłam, potrzebujemy jeszcze szczegółowej analizy, przerobienia tego i później się wyłonią takie cele strategiczne i operacyjne, które zostaną wyznaczone i będą opracowywane w strategii.
3: I kolejne konsultacje. Na początku sierpnia ogłoszono konsultacje społeczne dotyczące projektu planu ogólnego gminy Zarszyn. Jakie najważniejsze zmiany w przeznaczeniu gruntów przyniesie ten dokument dla lokalnych rolników i też inwestorów?
4: Plan ogólny gminy ogranicza możliwość takiego spontanicznego przekształcania gruntów rolnych w budowlane i koncentruje swój potencjał zabudowy w takich wyznaczonych strefach oraz obszarach uzupełnienia zabudowy. No i dla rolnika, który posiada duży areał poza tymi obszarami, może to oznaczać mniejszy potencjał sprzedaży działki pod zabudowę, czy też budowę własnego siedliska. Działka, która obecnie wydaje się atrakcyjna inwestycyjnie po uchwaleniu planu ogólnego gminy, może mieć mniejszy potencjał, co wiąże się z ryzykiem utraty wartości tej nieruchomości. Z kolei dla właścicieli, których działki znajdują się w obszarze uzupełnienia zabudowy, no to ta sytuacja przedstawia się zupełnie odwrotnie.
3: I ostatni temat. Gmina inwestuje w rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. Czy planowane jest dalsze zwiększanie liczby miejsc w żłobkach i przedszkolach, odpowiadając na potrzeby takich młodych rodzin?
4: Na terenie naszej gminy funkcjonują dwie placówki opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Pierwszy z nich to samorządowy żłobek w Nowosielcach. Tutaj mamy liczbę miejsc dla dzieciaczków 21. Żłobek działa od stycznia 2020 roku. Powstał on w ramach programu Maluch Plus. Z kolei drugi żłobek samorządowy w Długiem rozpoczął swoją działalność statutową od 1 lipca bieżącego roku i zapewnia miejsca dla 25 dzieci. I on powstał również w ramach dofinansowania z programu Aktywny Maluch Plus. Obydwa żłobki tworzą zespół żłobków w gminie Zarszyn. Łącznie zapewniają miejsca dla 46 dzieci. We wrześniu obsadzonych będzie 34 miejsca. W związku z tym mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że na terenie gminy Zarszyn nie ma już potrzeby zwiększania miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, bo te potrzeby zostały już spełnione.
3: I tu postawimy kropkę. Magdalena Gajewska, wójt gminy Zarszyn, była dzisiaj gościem. Dziękuję pani za rozmowę, a całość możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Z nami wydarzenie W cieniu spalonego dworu, zorganizowane w ramach obchodów 660-lecia ordynacji Klucza Kobylańskiego. Wydarzenie zorganizowane przez Fundację Klucz Kobylański przyciągnęło rzesze miłośników historii, literatury oraz dawnych tradycji. Obchody rozpoczęły się w ubiegły piątek w Wiejskim Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Pierwszy dzień zdominowały spotkania z wybitnymi prelegentami i dyskusje literackie, mówi Jolanta van Grieken-Barylanka, wiceprezes Fundacji Klucz Kobylański.
5: Było spotkanie autorskie, poetyckie dwóch poetów, Józefa Barana. Poeta Józef Baran jest naprawdę wielkim poetą, jest eseistą, dziennikarzem. Jego wiersze wchodzą nawet do kanonu lektur polskich. Wydał naprawdę kilkadziesiąt tomów poezji. Nagradzany jest najwyższymi nagrodami i dzisiaj przybył do Łęk Dukielskich. Drugim poetą to był profesor Franciszek Leśniak, historyk, który wydał właściwie debiutancki tomik poetycki, tyle razy próbowałem cię wioską opisać, ale to są wiersze stare. Profesor Leśniak pisał kiedyś wiersze, zarzucił je na czas kariery naukowej, a obydwaj ci poeci byli częścią właśnie tego naszego projektu W cieniu spalonego dworu, awanse i degradacje w literaturze i w rzeczywistości. Ja wiem, że tytuł tego projektu W cieniu spalonego dworu jest dosyć ostry, to wybrzmiało w dyskusji, ale z drugiej strony chciałam pokazać, że w cieniu tego spalonego dworu jednak mieliśmy szansę na awanse. My, pokolenie spalonych dworów, my nie paliliśmy tych dworów, spalili je Sowieci. PRL niestety później niewiele zrobił albo nic nie zrobił, żeby te dwory zachować. Nie w starym stylu, żeby tam był pan, który jeszcze gnębił nas wszystkich, bo to też trzeba popatrzeć na tę historię faktograficznie, a nie emocjonalnie. Obydwaj poeci pochodzą ze wsi, co podkreślali. Ich wiersze są właśnie takim pokazaniem awansu, tego styku małej wioski, w której się wychowali, i miasta, do którego awansowali, gdzie robili karierę. Naprawdę dyskusja po tym spotkaniu była bardzo ożywiona. Nie spodziewałam się takiej. W dyskusji brał udział udział jeszcze profesor Jan Wolski z Uniwersytetu Rzeszowskiego, który podsumował twórczość tych dwóch poetów. Taką wisienką na torcie był Kaj Małachowski. Ja się śmieję, że z tych Małachowskich. On żartuje, że właściwie synem młynarza pozostawili im tylko młyn. Natomiast Kaj Małachowski już kolejny raz jest na tych spotkaniach, bo wyliczył genealogii, że jest potomkiem Kobyleńskich, tych właśnie z Kobylan, związanych z dworem w Kobylanach. Ale powiedział też rzecz zasadniczą. Powiedział też taki wiersz koncyliacyjny, taki pogodny właśnie, żeby łączyć w tej chwili już tę kulturę chłopaków.

0: Aż tak, ale więcej niż połowa rodzin chłopskich robi takie genealogie. Dla mnie to jest o tyle bliskie, że mnie marzy się pokazanie w dworze w Kobylanach właśnie genealogii nie tylko dziedziców, bo oni naprawdę mamy to udokumentowane. To są też i znane nazwiska, ale także obok genealogie rodzin kmiecych, tak z Łęk, z Kobylan, z Sulistrowej, z wsi należących do Klucza Kobylańskiego. I wiem, że takich miejsc w Polsce nie ma, ale jednocześnie to jest pokazanie, że nie ma wsi, nie było wsi bez dworu, bez pana i bez kmieci. Kmieć nie mógł istnieć bez dworu, bez pana, a pan nie mógł istnieć bez kmieci. No taki był system polityczny i w tym systemie jakoś starali się ludzie odnaleźć. Uważam, że w tej chwili jesteśmy na tym poziomie, że możemy o tej historii mówić bez emocji. Przynajmniej ja czuję się takim pokoleniem, które o tym może bez emocji mówić. Kiedy zaczęłam z panią Dorotą Hilik ratować ten dwór, to mój sąsiad pochodzący z Łęka, mieszkający w Warszawie, powiedział mi coś takiego: wiesz, chodziłem z mamą i z babcią do kościoła obok tego dworu i babcia razu pewnego mówi: tu był pan. Pan jeszcze wróci. A co się mama odzywa? Mamo, co ty opowiadasz? Pan jeszcze wróci. Złowrogie, pan jeszcze wróci. Oczywiście nie jestem za tym, żeby pan wracał. Nie jestem za tym, żeby dwory były zamknięte. Pan już był. Dwór teraz ma pełnić taką funkcję kulturotwórczą dla społeczeństwa. Ale ja zapytałam tego sąsiada, co ty właściwie, czego ty się dowiedziałeś o tym panu? Ani nazwiska, ani co robił. Nie wiedział, że to Wiculimirski, nie wiedział, że to inżynier naftowiec, bo myśmy wszyscy mało wiedzieli o tym. Tak nas wychowywano w PRL-u. I ja myślę, że czas pokazać też tę drugą stronę. Z drugiej strony usłyszałam wyniki ankiety, jaką przeprowadzono niedawno z młodzieżą wiejską. Zapytano tych młodych ludzi, z czym kojarzy się im dwór. Wszyscy odpowiedzieli: z domem weselnym albo z miejscem na wieczory kawalerskie. Z jednej strony się oburzyłam, a potem pomyślałam sobie, coś w tym jest, bo na moich oczach pokolenie tego mojej tego sąsiada, który słyszał tylko: tu był pan, jakiś zły pan, a pan jeszcze wróci, i nagle to najmłodsze pokolenie, które nie ma pojęcia już o tym, to może to jest właśnie baza, żeby budować opowieść historyczną opartą na faktach.
1: Wieńczącym akcentem piątkowego wieczoru był energetyczny koncert zespołu The Lane. W sobotę serce wydarzeń przeniosło się na plac przy dworze Sulmirskich w Kobylanach, gdzie bractwo rycerskie Kompania Gryfitów zaprezentowało widowisko plenerowe z turniejem rycerskim, nawiązując do 660 lat historii ordynacji. Mówi Wojciech Dudek, kapitan Kompanii Gryfitów.
2: Bo nic nie wymyślamy na nowo, tylko staramy się odtworzyć to, co było tam dawniej, tak, w tych właśnie wiekach, o których wspomniałem. A skąd bierzemy? Oczywiście z książek, tak? To są źródła niezaprzeczalne, tak? Historycy piszą te książki, my to czytamy na bieżąco, pojawiają się nowe książki oczywiście. Bierzemy też z ikonografii historycznych, tak? Śledzimy te ikonografie cały czas, wyszukujemy nowych źródeł też, których jeszcze tam nie znaliśmy. To, no oczywiście są jeszcze źródła takie jak nagrobki rycerskie na przykład, czy oczywiście znaleziska, które możemy też spotkać w muzeach, tak? Czy w jakichś miejscach właśnie składowania. To, co możemy produkować, to rzeczy ze skóry na przykład, możemy uszyć sobie ubrania, tak? Jakieś buty, kaletki, czy ewentualnie drobne elementy zbroi, albo na przykład kolczugę splatać sobie, więc każdy, kto jak może, to robi sobie to, a resztę dokupujemy po prostu zwykłych rzemieślników, którzy się tym zajmują. Na ten okres, który odtwarzamy, tak? No to tutaj już te pancerze coraz bardziej są z pełnej blachy, tak? Nie są to nitowane elementy, mniejsze płytki na skórze czy na materiale, ale wchodzą już takie pełne pancerze, ta blacha coraz więcej otacza tego rycerza, tak? Obserwujemy to z każdym następnym tam dziesięcioleciem, tak, że ci rycerze mają tej blachy na sobie coraz więcej. Oczywiście pod tą blachą mamy kolczugę, tak? Bo kolczuga chroniła te miejsca, których blacha nie chroniła, a coś tam właśnie najłatwiej zaatakować rycerza, tak? Jak mogliśmy obserwować na turnieju. No i na głowie oczywiście hełm. Hełm zamknięty dla bezpieczeństwa oczywiście. Przy najazdzie kopią, no to było wymagane. Bezpośredni takie trafienie w twarz kopią, no to jest śmierć. Czy nawet jeśli kopia była połamana, uderzenie drzazg w twarz, no to tak samo jakieś kalectwo, znaczy jakiś większy

0: przerwę, tak?
1: Pasja, pewien element życia, tak? Hobby, no jakby tego nie nazwać, to jest ułamek naszego życia, tak? Dla niektórych większy, dla niektórych prawie całe życie, tak? Siedzimy w tym, w wolnym czasie zajmujemy się tym, w weekendy wyjeżdżamy, tak? Jak normalny człowiek jedzie na wczasy gdzieś sobie tam z rodziną czy coś, to my jeździmy na przykład z rodziną na turniej czy na jakieś wydarzenie historyczne. I tak żyjemy.
2: A jak się podobało uczestnikom?
3: W ogóle pokazy tych żołnierzy w tych zbrojach to jest niesamowite przeżycie. Takie wspomnienie, jak wcześniej było, jak to się sprawdzało. No, jesteśmy zadowoleni bardzo z tego występu.
4: No, jest bardzo pięknie, zwłaszcza, że jeszcze przed laty tutaj były zgliszcza tego budynku, także oglądać tutaj teraz rekonstrukcję czegoś, co było lata temu, coś pięknego. Fantastycznie jest widzieć rycerzy, którzy walczą do Marata Skobylan, który wygrywa bardzo dobrze. Coś pięknego, naprawdę. I tańce, które naprawdę... Zmęczyłam się osobiście, ale coś pięknego, fajnie, naprawdę. Bardzo się podobam.
2: I kim dzisiaj jesteś, Tymku?
5: Rycerzem.
2: Tak? I fajnie jest być rycerzem?
5: Tak.
2: A co jest najfajniejsze?
5: Widły i kask.
2: Tak? I to ciężkie jest?
5: Nie.
2: I co się tym robi?
5: Walczy.
2: I umiesz walczyć?
5: Umie.
2: I nie boisz się walczyć?
5: Nie.
2: Czyli bardzo ci się podoba?
5: Tak.
2: A chciałbyś być rycerzem?
5: Tak.
2: Tak? I co byś robił?
5: Walczył.
2: W sobotę po południu w Łękach Dukielskich odbyła się kluczowa rozmowa naukowa pod tytułem Co my właściwie świętujemy? Naukowa rozmowa o wsi średniowiecznej w Kluczu Kobylańskim, o pierwszych datach i błędnych rocznicach, a całą relację też na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie. Żłobek w Zalasowej w gminie Ryglice został oficjalnie otwarty. Żłobek zapewni profesjonalną opiekę dla niemal 40 najmłodszych dzieci z regionu. Nowy obiekt został w pełni dostosowany do potrzeby maluchów. Wraz z nowym żłobkiem w Zalasowej łączna liczba miejsc opieki dla dzieci do lat 3 w gminie wzrosła do około 100, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy Ryglice.
6: Otwieramy żłobek w Zalasowej, największa miejscowość w gminie Ryglice na 40 maluszków. No piękny, nowoczesny żłobek, który wybudowaliśmy w ciągu pół roku. Zaczęliśmy w styczniu, a skończyliśmy 30 lipca. W związku z tym termin rewelacyjny, krótki, tak? Oczywiście wykonawca wspaniały, wszystko dopięte na ostatni guzik, łącznie z wyposażeniem i zabawkami. Już rodzice zapisują maluszkę do żłobka, trwa cały czas nabór. Myślę, że żłobek się zapewni i będziemy mogli zapewniać opiekę dla dzieci, a rodzice się realizują zawodowo, tak? My obserwujemy w gminie Ryglice, że rokrocznie wraca kilka rodzin, przede wszystkim z Anglii, tak? Ale zaczynają też wracać z Niemiec, tak? Z Holandii, z Belgii, z uwagi na to, że Anglia wystąpiła z Unii Europejskiej, tam się zmieniły warunki, dosyć teraz te warunki są gorsze, tak? Natomiast Unia Europejska nabrała tylu uchodźców, tak? Że tam się robi niebezpiecznie. I widzimy, że ci ludzie wracają, remontują gdzieś tam domy po rodzicach, tak? Budują nowe domy. Wyobraźcie sobie Państwo, że w gminie Ryglice w ubiegłym roku wydaliśmy 200 warunków zabudowy i 70 celów publicznych. To jest wykładnia, że gmina Ryglice się rozwija i że mieszkańcy chcą tu zamieszkać, chcą się budować. A teraz robimy plan, przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Ryglice i tylko w ubiegłym roku złożyło od 1 stycznia do 30 sierpnia złożyło blisko 600 mieszkańców wnioski o warunki zabudowy. Mamy gminę atrakcyjną, mamy gminę piękną, zieloną, atrakcyjnie turystycznie, tak? W związku z tym, że tych budów jest bardzo dużo i jak się jeździ po gminie, też widzimy, że powstają nowe domy jak grzyby po deszczu, że ten przyrost naturalny wyhamował u nas, tak? W tym roku pierwszy raz mamy jedną osobę więcej, czyli o jedną osobę nam się liczebnie zwiększyła gmina, także jest dobry prognostyk i liczę na to, że te żłobki będą pełne.
2: Mówi Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Małopolskiego.
7: To już trzeci żłobek w gminie Ryglice, który powstał w ciągu ostatnich 2 lat, bo ten istotnie powstał w ciągu kilku miesięcy, w ciągu 7 miesięcy od pozwolenia na budowę do oddania, do użytku tego żłobka upłynął naprawdę bardzo krótki czas. Żłobki są niezwykle ważne. Jest to jeden z elementów polityki prorodzinnej państwa, o które mają obowiązek dbać również samorządy gminne. Rodzice, którzy chcą jednak kontynuować karierę zawodową, nie chcą się decydować na dzieci. Bardzo często z tego powodu, że właśnie nie mają możliwości zaopiekowania małymi dziećmi w tych pierwszych latach swoich życia. Stąd tego typu obiekty daje gwarancję dla dzieciaków, dla rodziców, że mogą po krótkim okresie wracać do pracy, oddając do wyspecjalizowanej placówki swoje pociechy, dzięki czemu i kariera zawodowa może przebiegać bez uszczerbku dla dzieci. No i oczywiście cieszymy się, że te dzieci się są. Chcemy, żeby było ich jak najwięcej. Dlatego samorządy wspierane są przez i państwo, ale też i przez administrację samorządową, jak samorządy województwa choćby.
2: Mówi Jacek Chudyma, starosta Tarnowski.
0: No tutaj pani redaktor już podkreśliła trzeci żłobek w ostatnich latach. Dla mnie to jest, robi to ogromnie wrażenie, ponieważ właśnie początkowy okres rozwoju młodego człowieka będzie kształtowany w ważnych miejscach, gdzie profesjonalnie przygotowane osoby będą uczyły, ale też przygotowały do dalszego życia dzieciaki. No piękny obiekt, będzie tutaj służył przede wszystkim lokalnej społeczności, ale z tego co informował mnie pan burmistrz, również z innych sołectw, ale też i gmin będą przybywać dzieciaki. To jest też taka pewna dla nas informacja, że pan burmistrz wie, że tych dzieciaków będzie przybywało, dlatego się ogromnie cieszymy, bo jednak ten niż demograficzny bardzo dużo działa negatywnych skutków, szczególnie dla późniejszego kształcenia, dla szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a dzięki temu, że są takie warunki stwarzane, ta młodzież będzie mogła się kształcić i przede wszystkim rodzice, bo to jest też ogromnie ważne dla rodziców, będą mogły w sposób bezpieczny te dzieciaki zostawiać, które będą nabywały ale wiedzy, ale też i pewnego doświadczenia. Dlatego się cieszę, że któryś już w ostatnim czasie, bo przecież niedawno otwierany był żłobek w Tuchowie, w sąsiedniej gminie, jest otwierany i będzie służył lokalnej społeczności. Musimy stworzyć pierw warunki, aby młode małżeństwa widziały, że państwo, samorządy dbają o to, aby oni oprócz tego, co jest dla nas najważniejsze, czyli wychowywania swoich dzieci, ale też, żeby były warunki stworzone do zaopiekowania się tymi dziećmi, aby też młode mamy, młodzi rodzice wracali do swojego życia zawodowego, aby to wszystko było połączone i było płynne.
2: Mówi Agnieszka Kryca-Cholewa, dyrektor żłobka.
8: Żłobek to jest takie miejsce, gdzie jest dom i serce, ale jest dzieciaków więcej niż w domu, więc one się rozwijają same między sobą, fantastycznie ze sobą rozmawiają, fantastycznie się komunikują, a my im tylko pomagamy i wspomagamy. Oczywiście opiekujemy się i karmimy i przebieramy pieluszki i czyścimy i jak najbardziej wszystkim się zajmujemy. Natomiast to jest takie miejsce, gdzie dzieciaki rozwijają się wiele szybciej. Ten rozwój jest zupełnie inny niż samemu w domu. A proszę zobaczyć, że dzieciaki są wśród swoich tak naprawdę, bo z nami są w domu wśród dorosłych. Natomiast jeśli mają dziecko i kolejne dziecko, no to one się muszą ze sobą nauczyć komunikować, dzielić zabawkami, chwilkę poczekać, więc no to jest stymulacja rozwoju największa. Dziecko szczęśliwe to i mama szczęśliwa i na odwrót. Mama szczęśliwa i dziecko szczęśliwe, więc z całą swoją wiedzą i doświadczeniem mogę zagwarantować, że mamy takie ciocie, takie opiekunki, które gwarantują bezpieczną, przyjazną i dobrą atmosferę. Natomiast mama może ze spokojem iść do pracy, tata również, realizować swoje pasje, swoje życie. To też rodzic decyduje, jak długo jest dziecko z nami w żłobku, czyli może na przykład na pół dnia zostawić nam dziecko i robić to, co lubi po prostu. Tym bardziej, że żłobki są za darmo, nie jest istotne, czy mama jest na bezrobociu, czy pracuje, czy jest na L4, czy może w ciąży z drugim dzieciaczkiem. To nie ma znaczenia, żłobek jest za darmo dla każdego, dlatego warto korzystać.
2: Budowa nowoczesnej placówki była możliwa dzięki pozyskaniu zewnętrznego dofinansowania z programu Aktywny Maluch oraz zaangażowaniu środków własnych gminy Ryglice. Dzień Sybiraka jest to polskie święto państwowe upamiętniające tragiczne losy Polaków zesłanych na Syberię i inne tereny ZSRR. O tym dniu porozmawiamy z Radosławem Sołkiem, specjalistą z oddziałowego Biura Upamiętniania Walki i Męczeństwa WPN Rzeszów. Proszę powiedzieć, dlaczego akurat 17 września został wybrany na Dzień Sybiraka?
9: Dzień Sybiraka obchodzimy w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę właśnie 17 września. Po raz pierwszy obchodzony był w 2004 roku, a od 2013 ma ten dzień status święta państwowego. No i jest to przypomnienie, prawda, napaści Związku Radzieckiego i generalnie ten dzień jest takim wyznacznikiem początku katorgi wielu Polaków, którzy zostali wywiezieni w głąb Związku Radzieckiego.
2: Jakie są główne cele obchodów tego święta w Polsce?
9: Głównym celem obchodów jest kultywowanie i podtrzymywanie pamięci właśnie o Polakach, którzy zostali poddani tej nieludzkiej katordze oraz przekazywanie wiedzy przede wszystkim młodemu pokoleniu, które nie zawsze ma możliwość usłyszeć o tych wydarzeniach.
2: Jak zmieniała się pamięć o wywózkach w czasach PRL i też po 1989 roku?
9: Warto pamiętać, że od 1944 roku wraz z przesuwaniem się frontu ta pamięć o osobach, które zostały zesłane w głąb Związku Radzieckiego, no były to osoby niechciane, prawda? Polska miała dobrze patrzeć, miała dobrze się wypowiadać o Związku Radzieckim. Mieliśmy zresztą tą przyjaźń, prawda, jako Polacy i Armia Czerwona wyzwalała Europę spod jarzma niemieckiego i w związku z tym no, był zakaz w ogóle mówienia o czymś takim jak napaść Związku Radzieckiego na Polskę, a potem o wywózkach. Początkowo to nie była tylko forma represji, że ktoś nie został przyjęty do pracy, nie można było przede wszystkim o tym pisać, czy kwestia zwolnień ze studiów, ale można było nawet w okresie stalinowskim pójść za to do więzienia jako osoba, która po prostu źle wypowiada się o Związku Radzieckim, o naszym sojuszniku. Późniejsze formy represji, no to tak jak wspomniałem wcześniej, była to kwestia właśnie zwolnień z pracy, czy nieprzyjęcia do pracy, zwolnień ze studiów. Do dnia dzisiejszego, kiedy czytamy różne życiorysy właśnie z lat 60., 70. czy późniejszych, to możemy przeczytać, że ktoś został internowany albo dobrowolnie po prostu został przesiedlony. Ta historia była możliwa, żeby mówić wprost, jak było, dopiero po roku 89. Wtedy, prawda, można było i publikować książki i mówić o tym wprost. Faktycznie w latach PRL-u była możliwość publikowania w jakimś drugim obiegu, czy za granicą na emigracji i opowiadanie o tych wydarzeniach.
2: To przejdźmy właśnie do tych wydarzeń. Ile fal masowych deportacji przeprowadzili Sowieci w latach 1940-1941 i jaka była taka szacunkowa liczba wszystkich obywateli polskich wywiezionych na Sybir?
9: W latach 40-41 nastąpiły cztery główne wywózki obywateli polskich w głąb ZSRR. Ich celem było przeprowadzenie po prostu czystki etnicznej, eliminacja osób uznanych za element kontrrewolucyjny, no, który może być groźny dla władzy komunistycznej. I pierwsza wywózka rozpoczęła się 10 lutego 1940 roku i byli w niej głównie właśnie leśnicy, osadnicy, wojskowi, cywilni i ich rodziny. I szacuje się, bo to są szacunkowe dane, że było to łącznie około 140 tysięcy osób. Rozmieszczono ich w 21 republikach, głównie tam, gdzie był głównie przemysł leśny, tak, czyli obwód archangielski, swierdłowski, południowe i zachodnie rejony Komińskiej Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Sowieckiej oraz kraj krasnojarski. Druga deportacja rozpoczęła się 13 kwietnia i objęła urzędników państwowych, policjantów, nauczycieli, działaczy politycznych, tak, inteligencji głównie. I szacuje się, że wywieziono wtedy około 61 tysięcy ludzi. Trzecia deportacja to 29 czerwca 40 rok i była to głównie deportacja uciekinierów spod okupacji niemieckiej, której około 2/3 stanowili Żydzi i to była głównie właśnie część inteligencji, lekarze, ludzie nauki. Szacuje się, że było to około 80 tysięcy osób. I czwarta, ostatnia deportacja zaczęła się tuż przed napaścią III Rzeszy na Związek Radziecki. To było 20 czerwca 1941 roku. I skierowana była głównie w rodziny wcześniej deportowanych osób. To było szacunkowo też od 31 do 52 tysięcy osób. Też warto wspomnieć, że te główne zsyłki to nie koniec, ponieważ tuż po przesuwaniu się frontu, kiedy Armia Czerwona miała swoją ofensywę, gdy na tereny właśnie II Rzeczpospolitej, dawnej II Rzeczpospolitej nacierała Armia Czerwona, wszystkie osoby, które należały do Armii Krajowej, które działały w podziemiu, również zdarzało się, że były zsyłane właśnie w głąb Związku Radzieckiego. Czy nawet osoby, które wracały z niekiedy obozów koncentracyjnych, trafiały ponownie w niewolę i tym razem były zsyłane w głąb ZSRR.
2: O tym pan troszeczkę już wspominał, ale przypomnijmy jeszcze, które grupy społeczne były najbardziej narażone na wywózkę i jak logistycznie wyglądał sam transport.
9: Związek Radziecki opracował plan. To wszystko było zaplanowane przede wszystkim, żeby tereny, które zajmowała Armia Czerwona, żeby był oczyszczony z elementu, który może mieć jakiekolwiek takie predyspozycje niepodległościowe, które mogły działać w podziemiu, mogły przeszkadzać właśnie w budowaniu państwa komunistycznego. A więc to była inteligencja, tak? To byli leśnicy, policjanci, urzędnicy, a następnie ich rodziny. To całkowicie miało spowodować, aby ta polskość po prostu nie przetrwała na tych terenach. A wygląda to w bardzo brutalny sposób, jeżeli chodzi przede wszystkim o tą pierwszą deportację, która miała miejsce w zimie, tak? Jeżeli czytamy wspomnienia Sybiraków, była to noc z 9 na 10 lutego, mroźna noc w dodatku, kiedy po prostu przychodzili NKWD-ści, walili w drzwi i kazali się pakować i wyprowadzać, tak? Człowiek w szoku niekiedy mógł po prostu spać, tak? I nie wiedział, co go tak naprawdę czeka. I też w zależności od żołnierzy, bo w tych wspomnieniach jest różnie. Niekiedy były osoby, które po prostu nie wzięły zbyt dużo, co miało też wpływ później na życie lub śmierć, prawda? Jeżeli ktoś się dobrze przygotował, czyli wziął ciepłe ubrania, miał przede wszystkim jakiekolwiek zapasy jedzenia, picia i po prostu to zabrał, to mógł przeżyć, dawało mu to większą szansę na przeżycie, aniżeli osobom, które po prostu brały rzeczy, po prostu, które mogły wziąć mniej rzeczy. To transporty kolejowe, tak? Transporty wagonami bydlęcymi, a więc w bardzo trudnych warunkach sanitarnych, jeśli można to w ogóle jakimkolwiek warunkami nazwać, tak? Ta podróż trwała niekiedy kilka tygodni. Zdarzało się, że można było po prostu takiej podróży nie przeżyć. Najgorzej miały dzieci, które były karmione, jeżeli matka nie miała, prawda, witamin, jeżeli nie miała dobrego jedzenia, no to również takie małe dziecko, które było na piersi, też nie mogła wykarmić, tak?
2: W jakich rejonach ZSRR najczęściej osadzono polskich zesłańców i jak wyglądała ich codzienność?
9: Przede wszystkim to była trudna, ciężka praca. Jedną z takich prac, która jest chyba najczęściej opisywana i najbardziej kojarzona z Birem, z katorżniczą pracą, to wyrąb lasów. Pracowało się około 12 godzin dziennie. To jedzenie, które było podawane. Oczywiście te racje żywnościowe były bardzo niewielkie i ta katorżnicza praca, między innymi przy wyrębie lasów, dawała tak naprawdę możliwość zjedzenia czegokolwiek. W tych opisach, w wspomnieniach czytamy właśnie, że był to czarny chleb, który smakował jak glina czy jakaś zupa zrobiona z roślin. I też dużo dużo dawała świadomość i wiedza, z czego można po prostu zrobić jakiekolwiek jedzenie, czy w tych relacjach można przeczytać o próbach różnorakiej kradzieży tego jedzenia, czy to dla zwierząt. I ludzie po prostu żywili się tym, czy mogli, czy była to padlina. Generalnie to życie polegało na tym, aby móc w jakikolwiek sposób zdobywać to jedzenie i po prostu przeżyć kolejny dzień. Nieludzkie warunki, to ciężko było przeżyć.
2: A jak układ Sikorski-Majski zmienił sytuację prawną zesłańców?
9: Sytuacja zmieniła się diametralnie z tego względu, że Polacy dostali amnestię, a więc byli wypuszczani. Było to związane przede wszystkim z tworzącą się armią polską w Związku Radzieckim. Ci ludzie po prostu wyczerpani, niekiedy chorzy, docierali do miejsca zbiórek i po prostu tworzyli tą armię pod wodzą generała Andersa. Faktycznie, mimo że byli wyzwoleni, to już nie byli tymi samymi ludźmi, którymi byli przed atakiem Związku Radzieckiego na Polskę i prawda, te warunki, w których żyli w tych łagrach, doprowadzało ich do wyniszczenia organizmu, a więc docierając już i tworząc tą armię, byli w skrajnie wycieńczeni.
2: Ilu Polakom udało się opuścić ZSRR wraz z armią generała Andersa?
9: Również są szacunkowe dane, ale było to około 115 tysięcy Polaków, którzy wyszli właśnie ze Związku Radzieckiego z armią Andersa i później przeszli po prostu ten szlak bojowy.
2: A z jakimi trudnościami mierzyli się ci, którzy wrócili do powojennej Polski?
9: Przede wszystkim tracili domy, nie mieli dokąd wrócić i było to skrajne ubóstwo, a więc tworzenie swojego życia od nowa. No i też, tak jak wcześniej wspomniałem, te warunki, w których żyli przez te lata, doprowadziły niejednokrotnie do wyczerpania organizmu, do chorób, które były obecne właśnie na zesłaniu, ale również problemy, trauma psychiczna po tym wszystkim, co przeszli, zwłaszcza jeżeli ktoś zostawił, pochował na zesłaniu swoją rodzinę, swoich rodziców czy swoje dzieci.
2: I na tym zakończymy naszą rozmowę. Radosław Sołek, specjalista z Oddziałowego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN Rzeszów, był dzisiaj gościem. Całość rozmowy na naszej stronie internetowej trendyradio.pl znajdziecie.
10: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Reklama.
11: Teraz w magazynie będzie rozmowa z Edytą i Marcinem Przytulkimi, twórcami hitu Oj, wymasuj mnie, Romanie. Zaczniemy jednak od rozmowy z Grzegorzem Nieradką, burmistrzem gminy Iwonicz-Zdrój.
12: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Grzegorza Nieradkę, burmistrza gminy Iwonicz-Zdrój. Dzień dobry.
13: Dzień dobry państwu.
12: Funkcjonuje karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój. Jakie ona daje korzyści dla posiadacza?
13: Tak, karta mieszkańca gminy Iwonicz-Zdrój to jest taki nowy projekt realizowany właśnie przez nas. Ona się kojarzy mieszkańcom przede wszystkim z bezpłatnymi parkingami i bardzo wiele osób właśnie jakby z tego powodu przede wszystkim decyduje się na wyrobienie karty mieszkańca. Już kilkaset takich kart wydaliśmy. Oprócz tego, że nasi mieszkańcy mogą przy posiadaniu właśnie karty mieszkańca korzystać przez 4 godziny bezpłatnie z parkingów na terenie Iwonicza-Zdroju, to oczywiście ten katalog chcemy stale poszerzać, powiększać, tak żeby też dążyć do tych uprawnień, które już wcześniej wprowadziliśmy w ramach karty seniora gminy Iwonicz-Zdrój, bo tutaj rzeczywiście ten katalog dla seniorów jest bardzo obszerny. Oprócz tego, że nasi seniorzy mogą z posiadaniem właśnie karty seniora nieodpłatnie korzystać z parkingu bez żadnego limitu, czyli powiedzmy, nawet całodobowo. Nie muszą też numeru rejestracyjnego wpisywać do parkometru. Wyszliśmy naprzeciw właśnie oczekiwaniom tych naszych najstarszych mieszkańców. To jeszcze dodatkowo mogą korzystać z bezpłatnej komunikacji na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, czyli wszystkie powiedzmy busy, autobusy, które realizują swoje linie na terenie całej gminy Iwonicz-Zdrój, są całkowicie bezpłatne właśnie dla naszych seniorów. My oczywiście tym firmom rekompensujemy te wydatki właśnie po to, żeby nasi ci najstarsi mieszkańcy mogli z tego korzystać. Także również zniżki oczywiście na basen z kartą mieszkańca i z kartą seniora można uzyskać atrakcyjne zniżki, żeby mogli z tej rekreacji korzystać też po prostu taniej, ale mamy też podpisane porozumienia i wydaliśmy specjalne certyfikaty do wszystkich firm działających na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, które zdecydowały się wziąć udział w naszym programie Karta Mieszkańca i Karta Seniora, gdzie dla mieszkańców są przewidziane na przykład 10% zniżki na wszystkie zabiegi realizowane w sanatoriach na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, zniżki w restauracjach, na obiad, na lody, no takie różne działania, które pozytywnie też wpływają na no taki rozwój społeczny, że po prostu rodziny, czy mieszkańcy, czy seniorzy mogli wyjść na spacer, czy po prostu spędzić czas poza domem. Też oczywiście cała gama realizowanych przez nas usług przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Iwonicz-Zdrój oraz Centrum Sportu i Turystyki również przewiduje tutaj albo darmowe wejścia na koncerty, albo właśnie preferencyjne zniżki na koncerty.
14: Jakie są potrzeby gminy w zakresie infrastruktury sportowej?
13: No, potrzeby oczywiście są ogromne, to myślę, że każda gmina boryka się z tego rodzaju problemami, tylko u nas niestety było wiele lat takiej stagnacji, jeżeli chodzi o rozwój infrastruktury sportowej. Teraz rzeczywiście z pełną parą ruszyliśmy i podjęliśmy te działania, więc rzeczywiście sporo w tym obszarze na terenie gminy Iwonicz-Zdrój się dzieje. Dokonaliśmy uroczystego otwarcia kompleksu boisk sportowych Orlik po remoncie. To zadanie było realizowane również dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wartość całego zadania to kwota ponad 500 000 zł, z tego 279 tysięcy złotych otrzymaliśmy dofinansowania, czyli mniej więcej pół na pół było to finansowanie. Też dzięki tym środkom mogliśmy zmodernizować boisko wielofunkcyjne, czyli powstała nowa nawierzchnia właśnie na boisku do siatkówki, do tenisa, do koszykówki. Zmodernizowaliśmy też, wyremontowaliśmy budynek, no, gdzie po prostu też i przeciekały okna dachowe, więc zostały one wymienione, też zostało odświeżone i odmalowane wnętrze budynku, szatni, wyremontowane toalety. Całość obiektu uzyskała nowe ogrodzenie oraz nowe oświetlenie energooszczędne LED-owe, więc to też wpłynie pozytywnie na rachunki gminy. Przygotowaliśmy, też złożyliśmy wniosek o dofinansowanie na tak zwany drugi etap Orlika i w ramach tego drugiego etapu przewidujemy wymianę z kolei na boisku do piłki nożnej. Chcemy zrobić nową nawierzchnię sztuczną na tym boisku i też rozbudować ten Orlik o taki aktywny plac zabaw, czyli powstanie między innymi też boisko do piłki siatkowej. Powstaną też specjalne stanowiska do właśnie aktywnego wypoczynku i do gier takich powiedzmy też rodzinnych, więc to będzie rozbudowa Orlika. Drugi taki duży temat na terenie stadionu LKS Iwonka Iwonicz. Tam wybudowaliśmy krytą trybunę. To było też takie wielkie marzenie i dla zarządu klubu, ale przede wszystkim dla kibiców, żeby można było w taki sposób też komfortowy kibicować, czyli te miejsca właśnie dla kibiców uzyskały też eleganckie zadaszenie. Na stadionie zostało też wykonane oświetlenie, więc już w tej chwili nasza drużyna może ćwiczyć, trenować również w okresie takim już kiedy po zmierzchu, tak? Czyli jest stadion oświetlony i też nowe miejsca dla zawodników rezerwowych, bo tutaj też warto się może pochwalić, skorzystać z tego, że jestem na antenie. Nasza drużyna LKS Iwonka Iwonicz uzyskała awans do klasy okręgowej, więc też tak naprawdę po 15 latach wróciliśmy do okręgówki, więc też i wymogi rosną tak naprawdę, jeżeli chodzi o takie wymogi typowo powiedzmy formalne i infrastrukturalne, stąd właśnie te nowe również obiekty dla zawodników rezerwowych, czyli dla drużyny gospodarzy i dla drużyny gości. Oprócz tych wszystkich działań mamy też przygotowaną pełną dokumentację projektową na taką bardziej kompleksową modernizację naszego stadionu. Wniosek złożyliśmy również do ministerstwa. W ramach tego zadania chcemy również między innymi wybudować tory lekkoatletyczne po to, żeby też szczególnie korzystając z bliskiej odległości naszej szkoły podstawowej w Iwoniczu, żeby dzieci mogły również tam po prostu w sposób aktywny uprawiać sport, czy po prostu nauczyciele realizować lekcje wychowania fizycznego. No i kolejne dwa obiekty, czyli stadiony LKS Lubatowa i LKS Lubatówka. Tutaj też pewne działania realizujemy. W Lubatowej wykonaliśmy odwodnienie stadionu i wykonaliśmy tak naprawdę przesunięcie płyty boiska, to było też istotne, ponieważ chcieliśmy wybudować nową drogę dojazdową. No i to, co tak naprawdę najważniejsze, mamy uregulowaną taką sytuację prawną tego stadionu, bo też podpisaliśmy porozumienie z parafią, bo właścicielem działki była parafia w Lubatowej. Przez wiele lat ten stadion też nie można było inwestować. No w tej chwili dzięki na mocy tego porozumienia wieloletniego możemy pewne inwestycje realizować. Między innymi też powstało nowe ogrodzenie tego stadionu, co też oczywiście wpływa na bezpieczeństwo korzystających z tego obiektu sportowego. No i w Lubatówce tutaj też takie prace są realizowane. No przede wszystkim też musieliśmy uporządkować kilka takich spraw związanych z oświetleniem stadionu. Teraz przygotowujemy też dokumentację projektową po to, żeby ten stadion profesjonalnie oświetlić. Ale też takie prozaiczne rzeczy, jak choćby odbiór ścieków, czyli musieliśmy wybudować zbiornik bezodpływowy. No i oczywiście realizować tutaj odbiory też ścieków właśnie po to, żeby było i bezpiecznie dla środowiska i komfortowo dla użytkowników.
14: Czyli tylko grać i wygrywać.
13: Tak jest.
14: Na koniec o inwestycjach, które prawdopodobnie, które na pewno każdy chciałby, żeby się nigdy nie przydawały, czyli program ochrony ludności i obrony cywilnej. Czy gmina korzystała z takiego programu i na co zostały przeznaczone środki?
13: Tak, oczywiście. No to jest bardzo ważny program, ponieważ w tej dziedzinie właśnie ochrony ludności i obrony cywilnej zaniedbania sięgają, no ja tak zawsze podkreślam, czasów zimnej wojny, bo tak naprawdę od gdzieś tam końca lat 80. w tym obszarze, na terenie całej Polski, żeby było jasne, po prostu nic się nie wydarzyło i chyba też tak jak Fukuyama pisał o końcu historii, wszyscy uwierzyliśmy w to, że już historia się skończyła, że już nic gorszego po II wojnie światowej się nie wydarzy, no i przyszło takie powiedzmy otrzeźwienie w roku 2022, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i okazało się, że jednak taka zwykła, konwencjonalna, bardzo brutalna wojna, która kosztuje życie setki tysięcy ludzi, wróciła w granice Europy, co jest oczywiście wielką tragedią i upadkiem ludzkości, no ale na to niestety wpływu nie mamy, ale musimy być na te nowe wyzwania po prostu przygotowani i z tego względu oczywiście rząd uruchomił program ochrony ludności i obrony cywilnej. Jest to program na inwestycje. My skorzystaliśmy z tego dofinansowania i zdecydowaliśmy się na wybudowanie dużego magazynu obrony cywilnej, ponieważ takich przestrzeni magazynowych na terenie gminy Iwonicz-Zdrój nie mamy. Znaczy mamy swój magazyn obrony cywilnej pod Ośrodkiem Zdrowia w Iwoniczu, ale to jest powiedzmy takie miejsce na przetrwanie, a nie na przechowywanie dużej ilości sprzętu. Ten magazyn powstaje w Iwoniczu. Wartość inwestycji to ponad 3,5 miliona złotych, a dofinansowanie właśnie z tego programu to kwota ponad 2 miliony 700 tysięcy złotych, czyli około 80% dofinansowania tą inwestycję otrzymaliśmy. Nawet niedawno też byłem z panią skarbnik podpisać aneks do umowy, ponieważ po przetargu mieliśmy pewne oszczędności, tak żeby te środki wojewoda mogła przeznaczyć też do innych jeszcze gmin, no, które też mają potrzeby swoje inwestycyjne, więc budujemy magazyn obrony cywilnej, ale również w ramach tego programu dokonaliśmy jeszcze w roku ubiegłym dużych zakupów. Przede wszystkim kupiliśmy koparko-ładowarkę. To jest też maszyna, urządzenie, które służy przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych. Przydała nam się w listopadzie, kiedy mieliśmy taką, można powiedzieć, tej tragedię zimową, tak, kiedy przez trzy dni sypało non-stop i tak naprawdę ta koparka musiała gdzieś tam przekopywać tunele, żeby też umożliwić gdzieś tam drożność dróg i tak dalej. To było takie działanie właśnie w trybie kryzysowym, no ale też w razie czy to powodzi, czy jakiekolwiek innego zagrożenia, to właśnie ten sprzęt po to ma służyć. Kupiliśmy też dwa kłady. Jeden przekazaliśmy do jednostki OSP w Iwoniczu-Zdroju, drugi planujemy przekazać do jednostki OSP w Lubatówce. No przy okazji też jednostka obchodzi stulecie swojego istnienia.
14: Czyli prezent.
13: Więc no tak można powiedzieć, że prezent, ale oczywiście jest to ważne no, z punktu widzenia mobilności, tak? Tutaj. A z kolei teraz wojewoda ogłosiła również program taki zakupowy, również w ramach tego programu ochrony ludności obrony cywilnej. Tutaj mamy do dyspozycji kwotę około 400 tysięcy złotych. Kupujemy mały traktorek, kupujemy również beczki na wodę pitną. takie łącznie z przyczepką, że można było też mobilnie i szybko tą wodę pitną doprowadzić, no bo wiemy dobrze, że dzisiaj problem z wodą jest i on w zasadzie jest wszędzie. My mamy dwie miejscowości, które nie posiadają wodociągów, czyli połowa gmin jest niezwodociągowana, ale realizujemy w tej chwili dokumentację, mamy przygotowaną koncepcję, robimy dokumentację projektową po to, żeby właśnie w Lubatowej, w Lubatówce również wodociąg powstał, co na pewno też pozytywnie wpłynie na poprawę takiego bezpieczeństwa bytowego naszych mieszkańców, ale w tej chwili musimy się też przygotować na takie sytuacje kryzysowe. Także skutecznie pozyskujemy te środki w ramach ochrony ludności, obrony cywilnej. Też przygotowywaliśmy takie zestawienie najważniejszych inwestycji na okres najbliższych 5 lat i tutaj chcielibyśmy wybudować taki dwufunkcyjny obiekt, czyli byłby to parking podziemny na terenie Iwonicza-Zdroju. Wiadomo, że też te problemy z parkowaniem mamy dosyć duże ze względu no, na też takie trudności terenowe. Iwonicz położony jest w wąskiej dolinie i tak naprawdę jest też uzdrowiskiem, więc my też nie możemy w sposób dowolny tych parkingów budować. Ograniczenie jest do 50 miejsc parkingowych. Dlatego chcemy taki obiekt wybudować właśnie na terenie Iwonicza-Zdroju, który oczywiście będzie wybudowany w takiej technologii, aby w razie zagrożenia służyć jako miejsce tymczasowego schronienia dla naszych mieszkańców. No też mamy obowiązek schronić odpowiednią liczbę ludzi właśnie w razie zagrożenia, dlatego też między innymi taką inwestycję planujemy. No i w tej chwili też w miejscowości Lubatowa rozbudowujemy budynek remizy OSP, to znaczy przygotowujemy dokumentację projektową związaną z rozbudową. Ta dokumentacja projektowa będzie gotowa jeszcze w tym roku, więc jeżeli zostanie uruchomiony ten 5-letni program, na pewno będziemy składać wniosek właśnie o rozbudowę remizy OSP, również o magazyn obrony cywilnej w Lubatowej.
12: W gminie Iwonicz-Zdrój dużo się dzieje, dużo inwestycji. Myślę, że dotknęliśmy tych najważniejszych. Ja dziękuję za rozmowę.
13: Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
2: A dzisiaj gościem programu jest Małgorzata Tomkiewicz, prezes Fundacji Łęki Dukielskie. Witam panią serdecznie.
15: Witam serdecznie.
2: Fundacja działa na wielu torach, ale może zaczniemy od tematu takiego początku. Skąd się to wzięło? Co było impulsem do założenia Fundacji Łęki Dukielskie?
15: Jak wszystko, co jest piękne, rodzi się w bólu, tak nasza fundacja powstała tak praktycznie z konieczności, ponieważ wybudowaliśmy wielki budynek, wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej jako kółko rolnicze. I musieliśmy ten budynek zagospodarować, to znaczy no, były potrzebne środki na utrzymanie i funkcjonowanie tego budynku. Jedynym wyjściem było właśnie założenie fundacji lub stowarzyszenia lub innej formy działalności, która by mogła zarabiać na utrzymanie tego budynku. I tak naprawdę to było pierwsze wyjście w tym celu. Ale w trakcie poznawania możliwości uzyskania różnych środków do działalności, trafiliśmy właśnie na formę fundacji, która no, spełniła nasze oczekiwania i po przeszkoleniach, po zdobyciu odpowiedniej wiedzy założyliśmy właśnie Fundację Łęki Dukielskie, której fundatorem, żeby było jasne, jest Kółko Rolnicze w Łękach Dukielskich.
2: Fundacja działa jako takie przedsiębiorstwo ekonomii społecznej. Jak udaje się połączyć właśnie taką działalność komercyjną z misją społeczną i taką aktywizacją zawodową też, bo to też taki jeden z kierunków działalności fundacji jest.
15: No właśnie, bo przedsiębiorstwo społeczne to nie tylko firma, która prowadzi działalność gospodarczą. To połączenie działalności biznesowej z realizacją ważnego celu społecznego. Zarabianie pieniędzy jest potrzebne, ale wypracowany dochód służy przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstwa i realizacji jego misji. Daje miejsca pracy osobom, które mają trudniejszy start na rynku pracy, czyli zatrudniamy osoby z wykluczenia społecznego. Tworzy kolejne miejsca pracy, zakupujemy sprzęty, wyposażenia, podnosimy kwalifikacje pracowników, rozwój, całą gamę innych rozwój usług gospodarczych, działania na rzecz lokalnej społeczności i ogólnie realizację celów statutowych fundacji.
2: W swoich działaniach korzystają Państwo z takiego programu Premia Społeczna. W jaki sposób te środki przekładają się na taką realną pomoc dla mieszkańców regionu?
15: Tak, uzyskaliśmy po prostu taką możliwość i bardzo cieszymy się, że gmina Jedlicze po raz kolejny nam zaufała, bo to już jest chyba trzeci projekt z gminą Jedlicze, gdzie współpracujemy. I tutaj akurat ta premia społeczna, działamy w zakresie usług prawnych dla mieszkańców, czy czyli dla rodzin z rejonu gminy Jedlicze i także usług psychologicznych, czyli jeżeli ktoś ma jakiś tam problem, może za darmo właśnie skorzystać z takich usług prawnych i psychologicznych.
2: A w jaki sposób można skorzystać? Jak się skontaktować, jeżeli jest taka potrzeba?
15: My działamy poprzez Centrum Usług Społecznych, czyli we współpracy z Centrum Usług Społecznych i należy właśnie tam do Jedlicza się zgłosić. My tylko po prostu prowadzimy jako fundacja te zajęcia. Oczywiście wynajmując do tego znakomitych prawników, psychologów. Także jest to z górnej półki po prostu ludzie, którzy mogą udzielić fachowej opinii, odpowiedzi czy doradzić.
2: Przejdźmy teraz do tematu, od którego pani zaczęła, czyli wielofunkcyjne Centrum Kultury Wiejskiej w Łękach Dukielskich. Jest to taki ważny punkt na mapie gminy. Jakie wydarzenia cieszą się takim największym zainteresowaniem mieszkańców?
15: No właściwie to my działamy nie tylko dla samych mieszkańców, tylko także dla okolicznych miejscowości. To, co się bardzo dobrze sprawdziło, to jest na przykład catering dla osób starszych do szkół, do przedszkoli. Proszę sobie wyobrazić, że osoby, które nie mają rodziny albo mają rodzinę gdzieś daleko, nie mogą sobie ugotować już obiadku i tak dalej, mogą do nas zadzwonić w danym dniu bądź sobie zamówić abonament i właśnie gotujemy z dowozem do osobistym do domu. Także ta osoba nie musi nigdzie nawet wychodzić, mając dowieziony posiłek. To jest jedno takie główne działanie. Działamy też na takim polu jak dla społeczności tutaj okolicznej, czyli robimy różne sobudki czy dożynki, no okazjonalnie, bo wiadomo, że nie w każdym roku wszystko, ale sobudki to już taki trend wielopokoleniowy, że robimy wieloletni. Robimy także sylwestry dla mieszkańców, andrzejki, no różne typu zabawy, spotkania poetyckie mieliśmy przez cały rok. Byli poeci bardzo znani u nas i szanowani w tym gronie. Co może Dzień Kobiet. Robimy też spotkania, wspólne kolędowanie z całymi rodzinami, gdzie przychodzą i dorośli, i starsi, i młodsi, i dzieci. Tak, żeby to po prostu taki wybrzmiało, że to jest właśnie taki czas zjednoczenia, spokoju, odpoczynku jednocześnie.
2: Jeżeli chodzi o te osoby starsze, to o tą pomoc mogą prosić mieszkańcy tych gmin, z którymi współpracuje fundacja, czy z szerszych też rejonów też mogą się zgłosić?
15: Szerszych, bo właściwie my tutaj działamy, począwszy od Łęk, po Wietrzno, Równe, Rogi, Miejsce Piastowe, Wrocanka, wszędzie tam dowozimy te posiłki. A do szkół to mamy 7 szkół z terenu gminy, z Chorkówka, gdzie też służymy swoim cateringiem.
2: Jeżeli chodzi o te posiłki dla osób starszych, duże są potrzeby?
15: Może to nie są jakieś powalające, ale tak w granicach 50 posiłków dziennie wydajemy.
2: Fundacja też działa tak prozdrowotnie, ma różne takie też działania związane właśnie z tym stylem życia. Jakie te wydarzenia, miejsca, czy też działalność tutaj w jest realizowana?
15: No prozdrowotnie, no to może także zachęcamy zarówno młodzież, jak i starszych do takiego czynnego wypoczynku. I po na przykład w okresie wakacji, jako fundacja prowadziliśmy, jako kółko rolnicze jednocześnie, bo jestem i tu prezesem,
16: Trendy z tobą i dla ciebie.
17: Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie i zapraszamy na mszę świętą z Bazyliki Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowie.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Łaska i pokój od Tego, który jest, i który był, i który przychodzi, niech będą z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
2: Gromadzimy się w tym wyjątkowym dniu, by wspominać Maryję z La Salette, ta, która przychodzi, by przybliżyć nas do swojego Syna. Przychodzi mówiąc wprost o grzechach, o naszym nieposłuszeństwie, ale też mówiąc przez swój wystrój, miejsce, w którym przychodzi, to wszystko, że Bóg nieustannie jest przy nas, chce być, chce nas zapraszać do tej niezwykłej relacji z Nim. I chcemy o tym dzisiaj sobie przypomnieć, wspominając Maryję, wspominając Maksymina, Melanię, którzy mieli to przeogromne doświadczenie spotkania żywej Maryi, czego też pewnie nasze serca nieustannie pragną. A w tej mszy świętej polecamy intencje za żyjących i zmarłych, polecanych w codziennej mszy świętej wieczystej, za świętej pamięci Wiesława, Zdzisława i Jana Michnal. Przeprośmy na początku za nasze grzechy, otwórzmy nasze serca na te dary, z którymi Bóg pragnie nas obdarzyć w tej liturgii. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

Boże, Ty pojednałeś świat ze sobą przez najdroższą krew Twojego Syna i pod krzyżem ustanowiłeś Jego Matkę pojednawczynią grzeszników. Spraw, abyśmy za macierzyńskim wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny otrzymali odpuszczenie naszych grzechów. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie

Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg tak rzekł do Noego i jego synów. Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie, zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak, iż nigdy już nie zostanie zgładzona żadna istota żywa wodami potopu i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię. Po czym Bóg dodał, a to jest znak przymierza, które ja zawieram z wami i z każdą istotą żywą, jaka jest z wami na wieczne czasy. Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią, gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem. I nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie jakiegokolwiek jestestwa. Gdy zatem będzie ten łuk na obłokach, patrząc na niego, wspomnę na przymierze wieczne między mną i wszelką istotą żyjącą w każdym ciele, które jest na ziemi. Rzekł Bóg do Noego, to jest znak przymierza, które zawarłem między mną i z wszystkimi istotami, jakie są na ziemi. Oto słowo Boże.

obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

Tak się przyjęło, że kiedy myślimy o Bożym objawieniu, kiedy myślimy w ogóle o objawieniach, o przyjściu Boga do naszej codzienności, to wydaje się, że ono jest jakoś oddzielone, taką grubą kreską, czarną kreską sakrum, w której ta nasza codzienność jakoś nie może się zgadzać z tym, czego Bóg pragnie, z tym, czego Bóg pragnie dokonać na co dzień w naszym życiu. I kiedy słuchamy tego pierwszego czytania, to słyszymy o tęczy, o zjawisku bardzo, moglibyśmy powiedzieć, naturalnym. Wiemy, że potrzeba wody, światła i powstaje tęcza, ale Bóg w tym właśnie swoim zwyczajnym działaniu wybiera tak prosty znak, by przypomnieć o swojej miłości, przypomnieć o przymierzu. Kładę łuk na obłoku. I takim jednym z łuków na obłoku, który przypomina nam o tym znaku nadziei, znaku przymierza, jest też miejsce, jakim jest La Salette, gdzie Maryja przychodzi do tej prostej codzienności dwóch wiejskich dzieci, pastuszków, Maksymina i Melanii, i przypomina światu, przypomina każdemu z nas tę przeogromną miłość Boga do mnie. Miłość, która zabiega o mnie. Miłość, która wychodzi naprzeciw. Maryja, kiedy pojawia się w La Salette, ma na sobie bardzo prosty strój. To nie jest strój królowej nieba i ziemi. To jest strój prostej wiejskiej kobiety, zapracowanej, która ma fartuch, która przypomina o tej zwykłej codzienności. I tak samo nie przychodzi do dzieci, które były przygotowane, które oczekiwały tego przyjścia. Przyszła w ich zwykłą codzienność. Codzienność, która nie odznaczała się niczym wielkim. I dobrze zobaczyć też w tych obrazach, które towarzyszą nam przy okazji La Salette, też własne życie. Zobaczyć to wszystko, co jest moją codziennością, co jest moim zabieganiem. To, co staje się pewnego rodzaju celem, który pragnę wypełnić, w którym może czasami brakować Bożej obecności. Może brakować tego Bożego spojrzenia. Nie z tego względu, że Bóg o nas zapomniał, ale że my w pewnych sytuacjach wybieramy bardziej siebie, wybieramy zysk, wybieramy to, co się mi opłaca, to, co jest dla mnie wygodne, co jest dobre. Maryja, kiedy przychodzi w tym właśnie prostym stroju, chce przypomnieć, że ta nasza codzienność, ta moja codzienność jest też miejscem zbawienia, jest miejscem spotkania z Bogiem. Tam, gdzie

może pracuje za kasą w jakimś sklepie, czy może w jakiejś fabryce, może w biurze, na polu, w kuchni, między różnymi obowiązkami. Tam Bóg chce być obecny. To moje zbawienie nie dokonuje się tylko i wyłącznie w niedzielę. Przez tę godzinę, którą w jakiś sposób wypełniam swój obowiązek, to nie jest jedyne miejsce. Bo tym miejscem zbawienia może być również poniedziałek rano, kiedy bardzo ciężko jest wstać, kiedy trudno jest się zebrać do swoich obowiązków. To może być tak samo i wtorek, który przychodzi z różnymi rodzajem zmagań, może jakimiś trudnościami, kłótniami. Tam wszędzie Bóg jest obecny. To wszystko jest miejscem mojego zbawienia, mojego spotkania z Bogiem, mojej też otwartości na to, czego ode mnie pragnie. Może czasami jest tak, że nawet w tych różnych sytuacjach codzienności nie jesteśmy w stanie rozpoznać tego, który nawiedza moje życie. Tak jak dzieci w La Salette miały tę trudność, że nie rozpoznały tej, która przychodzi. Dopiero późnym wieczorem dowiedziały się, że to była Matka Boża, ale gdzieś wewnątrz swojego serca, niewykształconego, poczuły, że to musiała być jakaś wielka święta. Szkoda, że nie prosiliśmy jej, żeby zabrała nas ze sobą. Spróbujmy mieć taką wrażliwość na codzienność, w której żyjemy, w której gdzieś usłyszymy albo poczujemy tę niesamowitą obecność Boga. Wiemy i mamy tego świadomość, że to nasze życie nie składa się tylko z dobrych rzeczy i kiedy przyglądamy się stroju Maryi, to ten element róż, który zdobi jej postać, to jest takie przypomnienie, że Bóg właśnie w tych tysiącach różnych drobnych rzeczy, które nas spotykają, dobrych rzeczy, jest obecny, przypomina o sobie. Jest tym, który nieustannie wychodzi nam naprzeciw. W tych drobnych rzeczach, których czasami może są one dla nas aż tak powszednie, czy jakaś niespodziewana pomoc, czy jakiś prosty uśmiech, gest dobroci, to jest wszystko wyjście Boga naprzeciw mojego życia. Spróbujmy tak patrzeć, tak być uważni, by nie przegapić tych małych, drobnych róż, które zdobią naszą codzienność, które może czasami właśnie w tym stroju Maryi nie są aż tak wyraźne, nie biją tak po oczach, ale są obecne. I też zapraszają nas do tego, by te swoje oczy wewnętrzne, ale też i te zewnętrzne, bo to przez to Bóg działa w naszym życiu, by były otwarte, by były wrażliwe, odkrywały tę prostotę Boga, który nieustannie do nas przychodzi. Kiedy Maryja mówi w La Salette o rzeczach trudnych, mówi o grzechach, mówi o tym, że często ludzie przeklinają, odwracają się od Boga. Też warto te momenty, które są trudne w naszym życiu, od których nie uciekniemy, które w jakiś sposób nas przytłaczają, w których może czasami, kiedy przychodzą duże zmagania, to rodzi się w naszym sercu pytanie, gdzie jest Bóg? Gdzie jest Twoja miłość? Gdzie jest Twoje dobro? Może warto w tych trudach, które przeżywamy, zobaczyć pewien taki moment takiego szturchnięcia naszego życia. Bo Maryja, kiedy mówi o grzechach, też mówi o tym, że pokazałam wam to w zeszłym roku na ziemniakach, a wy zamiast zmienić swoje postępowanie, zmienić swoje życie, zmienić swoje patrzenie, przeklinaliście Boga. Jest coś takiego w nas, że kiedy przychodzą te trudności, to pierwszym, którego chcemy oskarżać, który może być winnym, to jest Bóg. Ale może warto zobaczyć, tak jak często zabezpieczamy swoje życie, zabezpieczamy swoje domy,
różnego rodzaju systemami, alarmami, kamerami. Może warto zobaczyć, że ten trud, czy to zmaganie, ten grzech, który przychodzi do naszego życia, to jest właśnie takim elementem Bożej interwencji, w której chce nas przebudzić, że nie jesteśmy na drodze Bożej. Że to nasze życie, które w jakiś sposób deklarujemy przy niedzielnej Eucharystii, wcale nie idzie razem z tym. Ta codzienność, w którą wchodzi Maryja, w którą Bóg jest obecny, jest ważna i warto ją zauważać. Bo to tutaj się dokonują największe cuda. To tutaj dokonują się największe interwencje Boże. Kiedy słuchamy dzisiejszej Ewangelii, jest ona trudna. To jest miejsce, w którym odchodzi Jezus, w którym umiera. A mimo to w tym całym dramacie tej sceny Jezus widzi matkę, widzi syna i myśli o nich. Do tego potrzebujemy bardzo mocnej wiary, potrzebujemy umocnienia dzięki łasce Bożej. I Maryja też daje nam wskazania, co mamy robić, żeby ta nasza codzienność stawała się odpowiedzią na to, co przeżywamy przy okazji każdej niedzielnej mszy świętej. To są bardzo proste rzeczy, o których często zapominamy. Nasza modlitwa, Eucharystia, nasza pewna kultura języka, czy kultura też zachowania idąc dalej. To inni patrząc na nas mają się dziwić i pytać, skąd on to ma? A właśnie z tych prostych rzeczy, z tego prostego bycia przy Bogu, z tego prostego odkrywania Jego obecności rodzi się nasza wiara i rodzi się też nasza siła do tego, by przetrwać trudy, których nie brakuje w naszym codziennym życiu. To miejsce, jakim jest konfesjonał, miejsce pojednania, ma ożywiać nasze serce. Maryja, kiedy ludzie zaczynają rozmawiać o niej, kiedy zaczynają mówić o wydarzeniu, które miało miejsce w La Salette, pierwszą taką intuicyjną tytułem, który otrzymuje Maryja, jest pojednawczyni grzeszników. I dobrze wiedzieć, że Bóg nieustannie nas zaprasza do tego pojednania. Zaprasza tę naszą codzienność, by ona nie była oddzielona od Bożego patrzenia, Bożej interwencji, Bożej obecności, ale by była włączona w to wszystko. Spróbujmy dzisiaj, zachęceni Słowem Bożym, ale tak samo i tym, co Maryja przynosi do La Salette, spróbujmy otworzyć się przed nią. Ona przychodzi z przeogromną czułością, przychodzi z miłością, przychodzi z prostotą, która może czasami się nam nie podobać, że Bóg jak musi przyjść, to musi uderzyć. A ona przychodzi ze swoją matczyną miłością i mówi, Bóg o tobie pamięta. Mówi z przeogromną czułością, bo mówi, mój lud, moje dzieci, ale też ma przeogromny szacunek do wolności, mojej wolności, bo mówi, jeśli się nawrócisz, to kamienie i skały zamienią się w sterty zboża. Jeśli. Bądźmy otwarci na to jeśli, bo to jeśli powtarza się każdego dnia przy każdym moim wyborze. Prośmy, by Maryja wskazała nam te miejsca suche, miejsca gnijące, pozbawione życia, by to jeśli wydało piękne owoce.

0: Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Zanieśmy Bogu nasze pokorne prośby.
1: Boże sprawiający cuda, Ty wybrałeś Maryję, aby stała się matką Twojego Syna. Skłoń nasze serca, aby przyjęły Chrystusa, tak jak przyjęła Go Maryja. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Ty, który postanowiłeś pojednać świat ze sobą przez krzyż Twojego Syna, spraw, abyśmy wszyscy za przykładem Maryi przyczyniali się do osiągnięcia pojednania. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Ty ustanowiłeś Maryję, tak, Matką Miłosierdzia. Daj, aby ci, którzy znajdują się w niebezpieczeństwach duszy i ciała, doznali jej macierzyńskiej miłości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Ty ukoronowałeś Maryję na Królową Niebios. Spraw, aby zmarli ratowali się na wieki w Twoim Królestwie razem ze świętymi. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wysłuchaj, Boże, naszych modlitw i za wstawiennictwem Maryi Saletyńskiej spraw łaskawie, abyśmy żyli w posłuszeństwie i oddaniu Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieków.

Boże, składamy Tobie ofiarę przebłagania i chwały, abyś za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, która jest pojednawczynią grzeszników, miłosiernie odpuścił nasze grzechy i kierował chwiejnymi sercami przez Chrystusa

lecz różnymi sposobami przywołujesz ich do swojej miłości. Ty dałeś Najświętszej Dziewicy nieznającej grzechu serce miłosierne dla grzeszników, którzy odczuwając jej macierzyńską miłość, uciekają się do niej i wypraszają Twoje przebaczenie. Podziwiając jej duchowe piękno, usiłują się powstrzymać od brzydoty grzechu, a rozważając jej słowa i przykłady, zostają pociągnięci do zachowywania przykazań Twojego Syna. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze

Zaprawdę święty jesteś, Boże, i słusznie Cię sławi wszelkie stworzenie, bo przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, naszego Pana, mocą Ducha Świętego ożywiasz i uświęcasz wszystko oraz nieustannie gromadzisz lud swój, aby na całej ziemi składał Tobie ofiarę czystą. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć mocą Twojego Ducha te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały ciałem i krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to misterium. On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i dzięki Tobie składając błogosławił i podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając, Boże, zbawczą mękę Twojego Syna, jak również cudowne Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie, oraz czekając na powtórne Jego przyjście, składamy Ci wśród dziękczynnych modłów tę żywą i świętą ofiarę. Wejrzyj, prosimy, na dar Twojego Kościoła i przyjmij ofiarę, przez którą nas pojednałeś ze sobą. Spraw, abyśmy posileni ciałem i krwią Twojego Syna i napełnieni Duchem Świętym stali się jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie.
1: Niech On nas uczyni wiecznym darem dla Ciebie, abyśmy otrzymali dziedzictwo z Twoimi wybranymi, przede wszystkim z Najświętszą Dziewicą Bogu Rodzicą Maryją, ze świętymi apostołami i męczennikami i wszystkimi świętymi, którzy nieustannie orędują za nami u Ciebie. Prosimy Cię, Boże, aby ta ofiara naszego pojednania z Tobą sprowadziła na cały świat pokój i zbawienie. Utwierdź w wierze i miłości Twój Kościół pielgrzymujący na ziemi, a więc Twojego sługę, naszego papieża Leona, naszego biskupa Jana, wszystkich biskupów świata, duchowieństwa i cały lud odkupiony. Wysyłaj łaskawie modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych, którzy z Twojej łaski stoją przed Tobą. W miłosierdziu swoim, o dobry Ojcze, zjednocz ze sobą wszystkie swoje dzieci rozproszone po całym świecie. Przyjmij do swojego królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
0: Przez Chrystusa.

wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Pokój z Tobą.

0: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Boże, przyjęliśmy sakrament naszego pojednania ciało i krew Twojego Syna. Spraw za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, abyśmy przez ten sakrament otrzymali łaskę przebaczenia i nagrodę życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.
0: Wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia naszych uroczystości odpustowych. Dziękujemy wszystkim księżom, braciom, siostrom i osobom świeckim, którzy w tych dniach dają swoje siły i serca. Dziękujemy policji, straży, władzom i pracownikom naszej gminy, zarządowi dróg i komunikacji miejskiej. W namiocie przed bazyliką można nabyć w formie cegiełek na sanktuarium tradycyjną szarlotkę, wodę z La Salette oraz nową książkę o łaskach otrzymanych za przyczyną Matki Bożej Saletyńskiej. Można też zamówić prenumeratę saletyńskiego posłańca. W trakcie trwania odpustu mamy okazję wesprzeć leczenie małej Nikoli. Na placu sanktuaryjnym znajdują się wolontariusze, u których można złożyć ofiarę na ten cel. Serdecznie zapraszamy do hojności. Zapraszamy na nabożeństwa ku czci Matki Bożej Saletyńskiej o godzinie 17.30 i apele maryjne rozpoczynające się o godzinie 21.00 oraz do modlitwy w ciszy w kaplicy wieczystej adoracji. W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie trzeźwościowe, rozpoczęcie o godzinie 15.00 mszą świętą w bazylice. W przyszłą niedzielę w naszym sanktuarium odbędzie się zakończenie sezonu motocyklowego. Spotkanie rozpoczniemy uczestnictwem we mszy świętej o godzinie 12.30, a następnie będzie poczęstunek i wspólne spotkanie na placu sanktuaryjnym. Serdecznie zapraszamy. Na tę naszą codzienność przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami.
1: I z duchem Twoim.
0: Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Bóg wszelkiej pociechy niech kieruje waszym życiem w pokoju i udziela wam swojego błogosławieństwa.
1: Amen.
0: Niech was umocni od wszelkiego, niech was uwolni od wszelkiego zamętu i umocni wasze serca w swojej miłości.
1: Amen.
0: Niech was obdarzy żywą wiarą, nadzieją i miłością, aby wasze życie doczesne obfitowało w dobre uczynki i przygotowało was do radości.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z Bazyliki Mniejszej Matki Bożej Płaczącej z La Salette w Dębowcu. Jednocześnie zapraszamy na kolejne transmisje w każdą niedzielę święta o godzinie 7. Gorąco zapraszamy.
1: Sponsorem łącza jest firma Sigma, twój dostawca internetu.
2: Trendy z tobą i dla ciebie. Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polscy pacjenci zgłaszają problemy z usługami cyfrowymi. Paliwo podrożeje jeszcze mocniej w najbliższych dniach według analityków. Polscy siatkarze bronią tytułu mistrzów Europy, awansowali do ćwierćfinału. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jeszcze przez dobę mogą występować problemy z dostępem do cyfrowych usług medycznych. Polscy pacjenci narzekają na problemy z realizacją e-recept, kart e-dealo czy potwierdzania ubezpieczenia. Czasowo utrudnione mogą być też zapisy do lekarzy. Powodem są prace serwisowe Narodowego Funduszu Zdrowia.
2: Wydłuża to na pewno czas rejestracji pacjenta na SOR.
1: Mówił lekarz pracujący na jednym z SOR-ów w Lublinie, dr Wiktor Wójtowicz. Placówki ochrony zdrowia były poinformowane o planowanych pracach serwisowych jeszcze w sierpniu. Problemy powinny zakończyć się jutro o poranku. Paliwo znów zdrożeje, przewidują analitycy rynku paliw. Według prognoz cena benzyny wzrośnie o kilka groszy, ale diesla od 20 do nawet 30 groszy. To scenariusz na kilka najbliższych dni, wskazuje Jakub Bogucki ze Petrol.pl.
3: No chyba, że wydarzy się coś na rynku międzynarodowym, co spowoduje odejście od tej nerwowej atmosfery i od tych wysokich cen.
1: Drożeje też autogaz w najbliższych dniach o kolejne nawet kilkanaście groszy. Polska przystępuje do koalicji antybalistycznej. To projekt zainicjowany w lipcu w Paryżu przez część państw europejskich oraz Ukrainę. Polska wówczas do niej nie dołączyła z powodu trwającego sporu historycznego. Na czym polega program antybalistyczny, tłumaczy Marcin Starzec.
4: Chodzi o coś w rodzaju europejskiej tarczy przeciwrakietowej. Rozwiązanie konkurencyjne wobec amerykańskiego systemu Patriot, którego pociski są drogie, a ich dostawy się opóźniają. Ukraina oferuje więc własną, kilkukrotnie tańszą technologię opracowaną w oparciu o doświadczenia z frontu. Do udziału w programie Wołodymyr Zełenski zaprosił teraz Polskę. Donald Tusk podziękował Zełenskiemu za deklarację i dodał, że kiedy w lipcu w Paryżu Ukraina zawiązała koalicję z 9 partnerami, wśród których nie znalazła się Polska, doszło do pewnego nieporozumienia.
1: Deklaracja o dołączeniu Polski do koalicji padła podczas inauguracyjnego szczytu przywódców tzw. Karpackiej Ósemki. Polscy siatkarze pokonali Łotwę w 1/8 finału Mistrzostw Europy i awansowali do ćwierćfinału. Mecz zakończył się wynikiem 3-0 dla Polski. Polacy bronią tytułu mistrzów Europy.

0: Dziś słonecznie jedynie na południowym wschodzie Polski, poza tym jednak więcej chmur z większymi przejaśnieniami, ale także przelotnymi opadami deszczu i burzami, lokalnie nawet ze słabym gradem. Na termometrach od 17 stopni na północy przez 20 stopni w centrum do 25 na południowym wschodzie.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.
2: Trendy. Małopolska i Podkarpacja.

płacze, znów samotny każdy dzień. Bo dziewczyna, którą kocham, odeszła jak zły sen.

0: zaiskrzyło, serce drży.
1: Pokochałem.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Ukraiński atak na obiekt na terenie rafinerii w Moskwie. Jesień już za 3 dni ma być cieplejsza niż zwykle. Polscy siatkarze poznali rywali w ćwierćfinale. Jest zaskoczenie. Agnieszka Trojanowska-Bis. Obiekt na terenie rafinerii w Moskwie uszkodzony w ukraińskim ataku, informują lokalne władze. Ukraińska kampania uderzeń na rosyjskie rafinerie trwa od ponad roku, a jej efektem są problemy z dostawami paliwa w niektórych regionach Rosji i wprowadzone przez rosyjski rząd ograniczenia w eksporcie. Na początku tego tygodnia prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Ukraina i Rosja zgodziły się wstrzymać wzajemne ataki na obiekty infrastruktury energetycznej, ale ostatecznie do żadnego porozumienia w tej sprawie nie doszło. Rzecznik NATO oświadczył, że sojusz z zadowoleniem przyjął zapowiedziane porozumienie między USA, Danią i Grenlandią, które przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa, stabilności i współpracy w tym kluczowym regionie. Z kolei Duńczycy są pełni nadziei, ale ostrożni po ogłoszeniu umowy przez Trumpa. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone zawarły umowę z Danią i Grenlandią, która daje USA stałą kontrolę nad bezpieczeństwem i wszystkimi innymi potrzebami wyspy. Zapowiedział natychmiastowe zwiększenie tam obecności wojskowej USA. Tegoroczna jesień ma być cieplejsza niż zwykle, wynika z długoterminowych prognoz IMGW. Nową porę roku przywitamy już za 3 dni i mimo, że jesień powszechnie uchodzi za najbardziej depresyjną, to wyższa temperatura może być dobrą informacją dla osób, które w tym okresie mierzą się z gorszym samopoczuciem. Oto jak sobie z tym poradzić, pytał nasz reporter.
2: Mamy wycieczkę w Poznaniu, żeby coś nowego zobaczyć. Mimo, że to jestem z mężem i mam nadzieję, że będzie pozytywny dzień.
3: Trzeba mieć dużo siana, mieć dużo przyjaciół, żeby z życia korzystać.
1: W parkach widać już pierwsze zmiany, kolorowe liście zaczynają zrzucać jesiony i kasztanowce. Polscy siatkarze pokonali w Sofii Łotwę 3-0 w 1/8 finału Mistrzostw Europy i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie już dowiedzieli się wieczorem, że zmierzą się z Niemcami, którzy sprawili niespodziankę i pokonali Bułgarię 3-2. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy.

Podkarpaciu dziś zachmurzenie najmniejsze i sporo słońca. Pod koniec dnia jednak i tam pojawią się chmury. W pozostałej części kraju dziś właśnie pochmurnie, a nawet deszczowo. Możliwe także burze na północy kraju, a na termometrach od 17 stopni na północnym wschodzie do 20 w centrum i 25 na południowym wschodzie.

0: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
0: Reklama.

0: Trend Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a

Radio. U nas usłyszysz hity wszechczasów. Are you ready to party? To trendy hity wszechczasów.

0: trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Trendy Radio.
0: Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie. I'm feeling bold. In somewhere I know where I'm going.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Słup dymu nad Moskwą. Drony zaatakowały rafinerię. Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wciąż istotne. Wieczorem hit piłkarskiej ekstraklasy mogą być niespodzianki, bo faworyt będzie grał na wyjeździe. Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię położoną na terenie Moskwy. W obwodzie moskiewskim zginęły dwie osoby, donoszą rosyjskie władze, które zarzuciły Ukrainie próbę zakłócenia przebiegu wyborów parlamentarnych w Rosji, o czym Grzegorz Koziół.
2: Na nagraniach i zdjęciach udostępnionych w sieci widać czarne słupy dymu nad obiektem. Mer Moskwy Siergiej Sobianin przekazał na swoim kanale w serwisie Telegram, że kilka dronów dotarło na teren rafinerii ropy naftowej, a jeden uderzył w budynek mieszkalny. Dodał, że Rosja od wczoraj strzeliła ponad 1600 dronów, w tym 450 zmierzających w kierunku Moskwy. Z kolei gubernator obwodu moskiewskiego Andrzej Worobiow poinformował, że wskutek ataków zginęły dwie osoby, a w mieście Ramińskoje ewakuowano z 21-piętrowego domu mieszkalnego 400 osób.
1: Ukraina i Rosja kontynuują wzajemne ataki na infrastrukturę energetyczną pomimo ogłoszenia przez prezydenta USA Donalda Trumpa, że strony zgodziły się ich zaprzestać. Synoptycy ostrzegają przed burzami i silnym wiatrem w części Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla północnych i zachodnich regionów kraju. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. Wynagrodzenia kobiet i mężczyzn wciąż się różnią. W większości grup zawodowych mediana wynagrodzeń mężczyzn była wyższa, wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. Największe różnice występują wśród operatorów i monterów maszyn i urządzeń. Jednocześnie są grupy, w których kobiety zarabiają przeciętnie więcej niż mężczyźni. Dotyczy to rolników, ogrodników, leśników i rybaków, a także pracowników biurowych. Dzisiejszy mecz Jagiellonia kontra Legia to hit naszej piłkarskiej ekstraklasy. W ostatniej kolejce przed przerwą na mecze reprezentacji Polski zespół ze stolicy w tym sezonie jeszcze nie przegrał, ale z drugiej strony grać będzie na wyjeździe, a w Białymstoku przegrywa niezwykle rzadko. To nie ma znaczenia, mówi trener Legii Marek Papszun.
3: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
1: Mecz Jagiellonia-Legia zacznie się od 17:30.

0: Spodziewane temperatury dziś do 17 stopni na północy, do 20 w centrum i 25 na Podkarpaciu. Najwięcej słońca właśnie na południowym wschodzie kraju. Poza tym jednak sporo chmur i przelotne opady deszczu, a także burza na północy i na zachodzie kraju. Lokalnie możliwy słaby grad.
1: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.
4: Pozytywna dawka na lepsze.

0: Zwarty Weekend w Trend Radio.
1: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w niedzielę. Tuż po godzinie 10 rozpoczniemy program Godzina z Samorządem. Przypomnę, moim oraz Państwa gościem będzie Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie. Godzina z samorządem w Trendy Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
1: Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Stary dworzec PKP w Jaśle już wyburzony. Niedługo rozpocznie się budowa nowoczesnego centrum komunikacyjnego. Jaki jest zakres i cel tej inwestycji?
2: Tak, zmienił nam się krajobraz.

0: Niemniej w drugim etapie planujemy zlokalizować tam również 6 stanowisk autobusowych, zajezdnię autobusową, tak aby była tam możliwość bezpośredniego przesiadania się na różne środki transportu i łatwe dotarcie zarówno do, jak i z dworca, czyli stacji Jasło. Ta inwestycja oczywiście poza budową obiektu i parkingu zakłada również przebudowę zatok postojowych, całe zagospodarowanie pobliskiego terenu, a cała infrastruktura będzie w pełni dostosowana, co jest szczególnie ważne, dla potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym dla osób niepełnosprawnych. Chcemy, aby centrum komunikacyjne wraz z pobliską infrastrukturą zostało zlokalizowane w układzie regionalnej i krajowej sieci drogowej, przede wszystkim z uwzględnieniem potencjału dróg krajowych, które przebiegają przez miasto Jasło, oraz dróg wojewódzkich, które u nas się krzyżują. Podobnie jak zresztą linie kolejowe, których mamy w Jaśle dwie.
1: Zmieni się również estetyka, mieszkańcy długo na to czekali.
0: Tak, zdawać by się mogło jeszcze niedawno, że jest to główna bolączka miasta, wygląd tego budynku, którego już nie ma. Powiem szczerze, że bardzo różne komunikaty otrzymywałem od mieszkańców w związku z tym, że został wyburzony. Nawet było słychać nutkę nostalgii i żalu. Niemniej zapewniam, że nowy budynek, po tym, gdy już inwestycja zostanie zakończona, wraz z całym otoczeniem, gdy zakończymy drugi etap oczywiście inwestycji, ta część miasta nabierze nowego wyglądu lądu i stanie się swoistą wizytówką.
1: Trwa remont i przebudowa dróg osiedlowych. Na jakich odcinkach obecnie prowadzone są prace?
0: Tych odcinków jest sporo, gdyż tegoroczny przetarg na modernizację dróg osiedlowych zakładał przebudowę, remont, modernizację aż 16 odcinków w różnej długości i skali w różnych częściach miasta. Łącznie jest to ponad 4,5 kilometra dróg, ulic. Głównie chodziło o modernizację nawierzchni dróg osiedlowych, co jest konsekwencją naszego programu, wieloletniego programu, aby wydzielić w budżecie pewną pulę środków właśnie na tego typu zadania, które na każdym zebraniu, w bardzo wielu wiadomościach czy spotkaniach jest podnoszone przez wszystkich przewodniczących zarządów osiedli, wszystkich mieszkańców, więc jest to ciągły proces. Wiadomo, po wyremontowaniu nawet 10 kilometrów dróg cały czas te potrzeby się pojawiają i są, więc bardzo leżało mi na sercu to, aby zrobić z tego pewnego rodzaju, nazwijmy to, miejski program. Dzięki temu ten standard i komfort życia w mieście się podnosi. Obecnie na większości tych odcinków prace już zostały zakończone. Na części jeszcze trwają, przed nami ciągle jeszcze nie rozpoczęły się, ale będą wykonane w tym roku prace na, między innymi na ulicy Baczyńskiego w Jaśle. Jest to jedna z większych ulic. To jest ponad 400-metrowy odcinek jednej z głównych dróg osiedlowych. Nie tylko osiedlowych, bo jest to ważna droga miejska. Podobnie jest przy sytuacji ulicy Rejmonta. Tam jest 235 metrów do modernizacji. Prace nie rozpoczęły się również na odcinku drogi ulicy Kucharzyka na osiedlu Brzyszki, tudzież Ulaszowice. Jest to spowodowane głównie tym, że w bezpośrednim sąsiedztwie trwają prace budowlane w związku z przebudową, rozbudową ulicy Pietrusa, z którą łączy się ulica Kucharzyka, więc już niebawem zostaną wykonane pierwsze warstwy nawierzchni bitumicznej i będzie można się ulicą Kucharzyka nawiązać do tych odcinków. No i została nam jeszcze ulica Piotra Skargi, więc tutaj uspokajam. Te prace są zakontraktowane, są przewidziane do realizacji zgodnie z harmonogramem, po prostu z uwagi na to, że tych odcinków jest sporo. Te prace jeszcze się nie rozpoczęły, ale niebawem ruszą.
1: Miasto otrzymało również środki z Agencji Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego. Jakie odcinki obejmie modernizacja?
0: Otrzymało środki, to jest bardzo dobre słowo, gdyż jest to bardzo korzystny montaż finansowy, korzystny dla budżetu miasta. Jest to w dużej części umarzalna pożyczka na bardzo atrakcyjny, niski, praktycznie znikomy procent, więc poprzez modernizację z tych oszczędności, które uzyskamy dzięki oszczędności na zużyciu i na fakturach za miejskie oświetlenie, będziemy mogli spłacić część tej pożyczki, bo reszta podlegać będzie umorzeniu, a wykonamy rzecz szalenie ważną, gdyż jeszcze w tym roku chcemy rozpocząć pracę przy kolejnym etapie modernizacji oświetlenia ulicznego.

0: A w domyśle zakończyć w ogóle temat modernizacji oświetlenia na LED-owe, czyli zoptymalizować całą infrastrukturę w taki sposób, aby nie mieć ubytków zużycia i nie przepłacać, a również no, takim może efektem ubocznym tego działania będzie podniesienie z pewnością bezpieczeństwa i jakości oświetlenia ulicznego, gdyż mówimy o nowoczesnym oświetleniu LED, takie jak na jakie wymieniamy już od dłuższego czasu na innych ulicach. Praktycznie wszystkie odcinki drogi, dróg krajowych są już zmodernizowane, został tylko odcinek ulicy Lwowskiej i Bieszczadzkiej. Wszystkie drogi wojewódzkie mają już wymienione oświetlenie i część dróg powiatowych, więc tak naprawdę no, taki klucz został przyjęty. Chodziło nam o to, aby w pierwszej kolejności potraktować te odcinki ulic, które są najczęściej uczęszczane, najbardziej intensywnie uczęszczane i powoli schodzić do dróg bocznych, wewnętrznych, osiedlowych, ale uspokajam, w planach jest wymiana aż 2145 starych opraw sodowych na nowoczesne oprawy LED oraz przy okazji też około 200 słupów oświetleniowych wymienimy na nowe słupy, te, które są najbardziej zniszczone i skorodowane. No, słup nie generuje żadnych oszczędności, a jedynie koszt. Niemniej estetyka i bezpieczeństwo też są tutaj ważne, więc ta wymiana to zawiera. Więc po wykonaniu całego zadania będę chyba mógł powiedzieć, że mamy w 100% oświetlenie LED-owe w mieście Jaśle.
1: Trwają zaawansowane prace wykończeniowe w szatniach, holu oraz remont niecek basenowych. Co zmieni się w użytkowaniu tego miejsca?
0: Zmieni się bardzo dużo. Czas wakacyjny został wykorzystany właśnie na to, by przeprowadzić kompleksową modernizację krytej pływalni. Remont, taki największy od ponad 20 lat, ma dostosować obiekt do współczesnych standardów, poprawić jego dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz sprawić, że ponownie będziemy taką sportową wizytówką naszego miasta. Równie istotna jest poprawa estetyki wewnątrz budynku. Obecnie w części szatniowej i holu prowadzone są prace wykończeniowe. W tym układane są płytki na posadzkach i ścianach. Oczywiście w trakcie remontu, tak jak u każdego w domu, pojawiają się różnego rodzaju problemy czy rzeczy, które wynikły w trakcie, których nie można było albo nie udało się przewidzieć na początku. Więc trochę się ten remont przedłużył, nieznacznie, ale już jesteśmy praktycznie na finiszu i myślę, że niebawem udostępnimy obiekt po modernizacji dla wszystkich, nie tylko dla wszystkich mieszkańców, nie tylko mieszkańców miasta Jasła, ale w ogóle dla wszystkich osób, które z przyjemnością korzystały do tej pory i będą chciały korzystać w dalszym ciągu z basenu, jasielskiego basenu.
1: Częścią planów inwestycyjnych jest również modernizacja budynku poradni specjalistycznych Szpitala Specjalistycznego w Jaśle. Jak ta przebudowa wpłynie na komfort użytkowania?
0: Tak, jest to kolejny temat realizowany, kolejna inwestycja realizowana w ramach programu Rozwijamy Jasło, który został, na którego finansowanie pozyskaliśmy ze środków szwajcarskich. O dworcu wspominałem, teraz mówimy o poradniach specjalistycznych. Tutaj sytuacja wygląda troszkę inaczej, gdyż obiekt nie jest własnością miasta, jest własnością zarządzań szpital powiatowy, szpital specjalistyczny w Jaśle, czyli jest to majątek powiatowy. Niemniej zaprosiliśmy powiat do współpracy w ramach tego projektu. Udostępniliśmy część z tej puli środków właśnie na modernizację tego obiektu, gdyż wielu mieszkańców miasta korzysta z poradni specjalistycznych, a problem był wszystkich, więc nie ma to chyba znaczenia, kto jest właścicielem. Ważne, żeby skutecznie zrealizować ten i rozwiązać ten problem. Dlatego prace już trwają. Tutaj w ramach tej współpracy udało się rozpocząć wszystkie procedury w oparciu o przygotowaną wcześniej dokumentację projektową. Prace są naprawdę zaawansowane. Chyba się już zakończył etap rozbiórki i skuwania tego, co będzie podlegało usunięciu, a w domyśle chodzi głównie o docieplenie ścian, wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, modernizacja wszystkich systemów grzewczych, montaż instalacji fotowoltaicznej oraz kompleksowy remont całego obiektu. Oczywiście ważną rzeczą, która jest podnoszona przez mieszkańców i nie tylko, jest kwestia dostępności budynku, dlatego przygotowujemy również dodatkową, jakby około tej inwestycji dodatkowy temat. Tutaj rozmawiamy z powiatem, ze starostwem powiatowym, aby powiększyć ilość miejsc postojowych w bezpośrednim otoczeniu budynku i zlokalizować również przystanek autobusowy praktycznie obok budynku, tak aby też sposób dotarcia do poradni specjalistycznych był jak w największym stopniu umożliwiony dla wszystkich osób, które taką formę transportu wybierają.
1: Na tym obecnie postawimy kropkę. Zapraszam Państwa na krótką przerwę.
2: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.

0: Trend Radio. Dobry wybór.
1: Reklama.
2: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
1: Reklama.

0: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy.
2: Powracamy po przerwie. Tak, przypomnę, że Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, jest gościem rozmowy.
3: Do Jasła trafiło dofinansowanie w ramach projektu Bezpiecznie przez MOW. Jakie zadania zostaną wykonane?
4: W partnerstwie z 5 gminami z powiatu jasielskiego, czyli gminą Jasło, gminą Kołaczyce, gminą Skołyszyn, Tarnowiec oraz gminą Dębowiec, pozyskaliśmy skutecznie prawie 24 miliony złotych dofinansowania na realizację dużego i ważnego projektu. Głównym celem tego projektu jest oczywiście poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę niemal 33 milionów złotych. W przypadku miasta Jasła projekt przewiduje realizację zasadniczo dwóch zadań inwestycyjnych. Pierwszy z tych zadań to jest poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych poprzez budowę chodników i dróg pieszo-rowerowych, w szczególności przy ulicy Towarowej, ulicy Floriańskiej. Oraz drugie ważne zadanie, poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych. Tutaj zostały desygnowane kilka newralgicznych punktów w mieście w ramach tego zadania zostaną przebudowane i dostosowane te przejścia dla pieszych do standardu dużo wyższego. Szacowana wartość obydwu tych zadań to jest 8 milionów 300 tysięcy złotych, ale pozyskane dofinansowanie jest bardzo atrakcyjne i duże, gdyż prawie 7 milionów złotych, dokładnie 6 milionów 700 to są środki zewnętrzne, więc przy relatywnie niskim wkładzie własnym zrobimy bardzo dużo. I tutaj podkreślę, bo tych również pojawiają się pytania i ciekawość. Oprócz wspomnianej ulicy Towarowej, tego odcinka, przebudowane zostaną przejścia dla pieszych na ulicach m.in. Sikorskiego, Rafineryjnej, Baczyńskiego i ulicy Czackiego w Jaśle. Tam zostaną wykonane inteligentne doświetlenia przejść, takie, które ostrzegają kierowców o tym, że do przejścia ktoś się zbliża. Takie rozwiązanie już w Jaśle znamy i wiem, że jest bardzo potrzebne, zwłaszcza w okresie wiosennym i jesiennym oraz podczas zmierzchu, gdy jeszcze mamy trudniejsze warunki atmosferyczne, z pewnością to podnosi bezpieczeństwo. W ramach tej inwestycji również zaplanowaliśmy budowę drogi dla rowerów i pieszych przy ulicy Floriańskiej w Jaśle, która może nie jest jakoś spektakularnie długa, bo to tylko 200 metrów, ale pozwoli nam połączyć dwa odcinki ścieżek rowerowych na drodze wojewódzkiej 992 oraz ścieżki rowerowej, która się kończy przy ulicy Śniadeckich. Więc to nam uzupełnia całą trasę przy okazji dostosowując infrastrukturę do pewnego standardu. To zadanie zakłada również przebudowę przejść na dwóch ulicach, czyli na ulicy Piotra Skargi i ulicy Bohaterów Monte Cassino. Tam powstaną wyniesione przejścia dla pieszych, które mają na celu uspokojenie ruchu. Kolejnym elementem tego zadania będzie budowa chodnika przy ulicy Rzemieślniczej w Jaśle. I tutaj mamy około 670-metrowy chodnik na osiedlu Hankówka wraz z przebudową zjazdów do posesji. Oraz trochę mniejszy, ale też ważne zadanie, czyli niespełna 150-metrowy odcinek chodnika przy ulicy Sroczyńskiego. Jest to fragment o tyle istotny, gdyż pozwoli nam spiąć dwa odcinki ulicy w bezpośrednim sąsiedztwie szpitala specjalistycznego. No tam ten teren się zabudowuje coraz mocniej, więc dostosowanie infrastruktury do potrzeb jest szalenie ważne.
3: Trwa modernizacja linii kolejowej numer 108 z Jasła do Zagórzan. Prace prowadzone są na całym jasielskim odcinku, a w ramach inwestycji powstanie również nowy przystanek kolejowy na Sobniowie. Czy widzi pan w tym szansę na rozwój połączeń kolejowych do i z Jasła?
4: Tak, to jest inwestycja ogromna i ona nie dotyczy jedynie Jasła, jak pani redaktor słusznie wspomniała. Jest to inwestycja, której już koszt wzbudza pewnie zawrót głowy, bo 1 700 000 000 złotych, oczywiście rządowa inwestycja realizowana przez Polskie Koleje Państwowe. Bardzo ważna, ten odcinek z Jasła do Zagórza linii 108 przechodzi gruntowną metamorfozę, dostosowanie do dzisiejszych standardów wraz ze stacją Jasło, wraz z budową dodatkowego przystanku na kolejowego na Sobniowie, czyli Jasło-Sobniów. To otwiera pewne drzwi. Oczywiście inwestycja, a to ma też swój zakres na terenie powiatu krośnieńskiego, sanockiego i tak dalej. Niemniej każda inwestycja w poprawę infrastruktury, czy drogowej, czy kolejowej, to jest rzecz szalenie ważna, która powoduje kolejne możliwości. Podjęliśmy już dialog z koleżankami, z kolegami, samorządowcami, tak aby wspólnie spróbować zaproponować nowe rozwiązania. Ja tutaj widzę całą paletę różnych połączeń, już oczywiście widzę w swojej głowie, ale żeby tak się stało w przyszłości, żeby po tych nowych, ładnych torach jechało więcej pociągów, no potrzebujemy oczywiście decyzji kilka pięter i szczebli wyżej, więc myślę, że tutaj te działania, które są podejmowane, uzyskają akceptację naszych sąsiadów, czy z Gorlic, Małopolski, czy z Nowego Sącza, czy z Krosna, czy z Sanoka, tak aby właśnie zaproponować rozwiązania, które w domyśle spowodują, że ta komunikacja kolejowa będzie jeszcze bardziej dostępna dla mieszkańców, usprawni komunikację w regionie, w południowej części Podkarpacia, gdyż mówimy tutaj najczęściej o relacji do Rzeszowa, ale też do Krakowa, przez odpowiednie, więc budowa odpowiednich połączeń kolejowych oczywiście jest jak najbardziej na plus. Stąd też Rada Miejska w Jaśle przyjęła jednogłośnie, co mnie bardzo cieszy, stanowisko o tym, aby wspierać tego typu działania. To stanowisko zostało przesłane między innymi do Zarządu Województwa Podkarpackiego, że oczywiście z naszej perspektywy jak najbardziej te działania są zasadne i pożądane. Deklarujemy chęć współpracy, odpowiedzi tego, co nam mieszkańcy sugerują. Oczywiście w miarę możliwości finansowych organizatorów transportu jesteśmy chętni nawet na cogodzinne taktowanie pociągu Jasło-Rzeszów.
3: Wystartowało głosowanie w ramach Jasielskiego Budżetu Obywatelskiego 2027. Na jakie projekty mogą głosować mieszkańcy?
4: Głosowanie potrwa. Potrwa do 23 października, ale już trwa. Już wzbudza emocje, jak co roku zresztą. Tych projektów może nie było jakoś wiele, bo pojawiło się 7, 4 inwestycyjne i 3 nieinwestycyjne. Niemniej wszystkie ważne i wszystkie istotne. Ja ze swojej perspektywy, burmistrza miasta Jasła, nie zdradzę, na który projekt będę głosował jako mieszkaniec z miasta. Natomiast zachęcam wszystkie osoby, które mają prawo wziąć w głosowaniu, do tego, aby wziąć w nim udział. Oczywiście szczegółową listę projektów możemy znaleźć na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na stronie projektu. W ramach tych inwestycyjnych propozycji mamy m.in. Jasielskie Centrum Darta i Sportów Precyzyjnych, mamy wielofunkcyjne boisko sportowe na osiedlu Rafineryjna, mamy kompleksową modernizację drogi dojazdowej do cmentarza przy ulicy Gajowej na osiedlu Niegłowicka, przepraszam, oraz mamy budowę placów zabaw na osiedlach Brzyszczki, Hankówka oraz Sobniów, czyli tutaj w kooperacji 3 osiedla zadziałały. Mamy również 3 projekty miękkie. Pierwszy z projektów to projekt pod nazwą 4 pory kobiecości, drugi to winne brzmienia Jasła Festiwal Muzyki, a trzeci to dziadki rapują, wnuki gotują. Wielki rodzinny festiwal, garnek 16 osiedli miasta. Z całą pewnością warto zagłosować, wziąć udział, gdyż jest to daje taki asumpt do tego, aby pokazać, że mamy wpływ na to, co się dzieje w naszej bezpośredniej okolicy. Ten program, jak co roku, wywołuje wiele komentarzy, wiele emocji. Pojawiały się różne głosy odnośnie tego, aby go zmodyfikować. Niemniej musimy pamiętać o tym, że ta kwota wydesygnowana do realizacji to w przypadku zadań inwestycyjnych to jedynie 400 tysięcy złotych. Wydawać by się mogło, że to dużo, niemniej przy szeregu inwestycji taka kwota jest niewystarczająca, aby móc zrealizować konkretny pomysł, więc my naprawdę, nawet pomimo tego, że niektóre projekty z przyczyn obiektywnych albo finansowych nie są dopuszczane do głosowania, to nie znaczy, że nie są brane pod uwagę i nie są dyskutowane w ramach komisji, w ramach podczas posiedzeń klubów, gdyż skoro jest pożądane wykonanie jakiejś inwestycji, tudzież realizacja projektu, to należy o tym rozmawiać i próbować zrobić wszystko, żeby takie możliwości tworzyć. budżet obywatelski zakłada niestety maksymalny limit na poziomie 400 tysięcy złotych i to jest warunek konieczny. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć przyszłości i pewnych rzeczy, które jeszcze na etapie dopuszczania projektów do głosowania były do przewidzenia. Różne rzeczy mogą się wydarzyć, nie mamy wpływu na ceny materiałów budowlanych czy paliw, więc tutaj akurat też Rada Miasta bierze poprawkę na tego typu nieścisłości. Niemniej no jest to kwota, która limituje pewne przedsięwzięcia, ale myślę, że te cztery propozycje to jest coś, nad czym z pewnością warto poświęcić chwilę, aby się z nimi zapoznać, wziąć udział w głosowaniu, pokazać, że nasz głos jest ważny, ma znaczenie i przyczynić się do realizacji kolejnego ważnego przedsięwzięcia.
3: Mimo wszystko mieszkańcy bardzo chętnie głosują w programie.
4: Tak, chyba w zeszłym roku jakiś rekord nam padł, jeśli chodzi o ilość oddanych głosów. Zobaczymy, jak będzie w tym roku. No, mocno trzymam kciuki za to, że również tegoroczna edycja będzie sukcesem. Jesteśmy w trakcie realizacji zeszłorocznego budżetu obywatelskiego. Na chwilę obecną mam zapewnienie, że już ostatnie formalności i rozpoczną się prace, które powinny się zakończyć w tym roku, więc tutaj uspokajam. Podobnie zresztą z wcześniejszą propozycją. Tam od początku dużą niepewnością była realizacja w pierwotnie zakładanym kształcie i terminie, niemniej temat był omawiany na posiedzeniu Rady Miejskiej, gdyż pierwotna propozycja, czyli bulwary jasielskie, zakładało opracowanie dokumentacji projektowej i realizację pierwszego etapu. Jest to trudna inwestycja, gdyż wymaga pewnych zgód środowiskowych i wodnoprawnych i takie zgody już praktycznie są, więc ale decyzja nad rozpoczęciem zadania i zamknięciem go na pierwszym etapie wydawać by się mogło, byłaby w pewnym sensie chyba nieakceptowalna i nie odpowiadała oczekiwaniom mieszkańców, więc padła propozycja, aby spróbować jako prawo opcji zrealizować całe zadanie już jakby poza formą budżetu obywatelskiego. Tutaj proceduralnie oferty cenowe zostały pozyskane. Było to przedstawione Radzie Miejskiej i między innymi dlatego trochę dłużej to trwa, ale cała inwestycja będzie realizowana w całości.
3: A propos wody, wiele miast i gmin zmaga się z suszą hydrologiczną. Jak sytuacja ze zasobami wody wygląda w Jaśle?
4: Mimo, że sytuacja może nie jest taka, jakiej byśmy chcieli, oczekiwali, to nie jest tak źle, jak mogłoby się wydawać. No jesteśmy w suszy hydrologicznej cały czas. Poziom wód gruntowych niestety się nie zwiększa. Niemniej sytuacja atmosferyczna uległa zmianie. Mamy ostatnio kilka dni deszczowych, więc ten poziom wody został ustabilizowany. W lipcu, w zeszłym miesiącu oraz w ubiegłym tygodniu odbyła się próba awaryjnego zasilania w wodę miejskiego ujęcia na rzece Wisłoce z ujęcia zapasowego. Ta próba pozwoliła nam na sprawdzenie możliwości takiego rozwiązania w sytuacji kryzysowej. Na bieżąco jestem w stanie stwierdzić, że taka alternatywa pozwala na awaryjne uzupełnianie dostaw wody dla mieszkańców. No niemniej nie chciałbym, żeby to było jakiegoś rodzaju standardem. W zeszłym roku taki problem nie występował. W tym roku już zaczyna się pojawiać, więc należy sądzić i przewidywać, że taki problem w końcu wystąpi. W tym roku na szczęście nie mieliśmy żadnych przerw w dostawie wody. Zadbaliśmy o to, aby mieszkańcy miasta i nie tylko mieszkańcy, gdyż mnóstwo osób przebywa w mieście w trakcie dnia i z miejskich wodociągów korzysta, więc zadbaliśmy o to, aby nie nastąpiła żadna przerwa. Nie było potrzeby, aby stosować jakieś specjalne komunikaty o zachowaniu oszczędności wody i tego typu rzeczy. Niemniej sytuację monitorujemy cały czas. Równolegle prowadzimy rozmowy z właściwymi podmiotami, aby to rozwiązanie, które stosowaliśmy doraźnie, móc ustanowić na stałe, aby taki problem w ogóle zmarginalizować. Aktualnie analizujemy na bieżąco stan rzeki Wisłoki i przepływ jest oczywiście na górnym poziomie, zbiorniki podziemne są uzupełnione, więc zagrożenia najmniejszego obecnie nie ma. No i staramy się robić wszystko, aby w przyszłości nie wystąpiło.
3: I takim akcentem rozmowę zakończymy. Adam Kostrząb, burmistrz miasta Jasła, był gościem programu. Dziękuję.
4: Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trendy.
1: Godzina z samorządem w Trend Radio. Jesteśmy blisko Twojego powiatu, Twojego miasta, Twojej gminy. Trend Weekend w Trend Radio.
2: Dziękuję Państwu za udział w programie. Rozmowa będzie dostępna na naszych social mediach, a ja życzę udanej niedzieli. Do usłyszenia.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 10-11-latek poszukiwani uciekli z ośrodka opiekuńczego. Moskiewska rafineria w ogniu, ale Rosja też zaatakowała tej nocy. Polska przegrała z Australią w Pucharze Davisa. Agnieszka Trojanowska, BIS. Śląska policja szuka 10-11-latka, którzy wczoraj wyszli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Wojtek i Tymoteusz nie wyszli jednocześnie z ośrodka, ale w odstępie 2 godzin. Później jednak byli widziani wspólnie. Ostatni raz, gdy w bytomskiej dzielnicy Miechowice wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta, wsiedli do pojazdu jadącego w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakt z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Słup dymu nad Moskwą o poranku po ataku ukraińskich dronów na rosyjską rafinerię. Rosyjskie władze informują o 2 ofiarach śmiertelnych w obwodzie moskiewskim. Natomiast w nocnym ataku Rosjan na Ukrainę zginęło 8 osób, w tym 3 dzieci, a kolejnych 5 zostało rannych według sił powietrznych Ukrainy. Rosyjskie siły użyły 138 dronów, o czym Grzegorz Kozioł.
2: Chodzi o bezzałogowe statki powietrzne typu Shahed. Połowa z nich to modele odrzutowe. Ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła ponad 100 dronów, pozostałe uszkodziły ponad 30 obiektów i zabiły 8 osób. Liczba ofiar śmiertelnych w obwodzie kijowskim wzrosła do 4, 3 dzieci i 1 kobieta. Narodowa Policja Ukrainy poinformowała z kolei, że w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie sumskim zginęły 4 osoby, a 5 zostało rannych.
1: Co najmniej 6 strażaków zostało rannych podczas walki z pożarami lasów w pobliżu miasta Coimbra na środkowym zachodzie Portugalii. Stan jednego z poszkodowanych określany jest jako ciężki. Z żywiołem walczy tam blisko 1000 strażaków. Polscy tenisiści przegrali w Brisbane z Australią 1-3 w meczu grupy światowej Pucharu Davisa. Dziś Karol Drzewiecki i Jan Zieliński ulegli parze Rinki Hiikata, Max Purcell, a Kamil Majchrzak doznał porażki w starciu z Aleksem Deminaurem. Australia awansowała do przyszłorocznych kwalifikacji do turnieju finałowego fazy qualifiers, natomiast pokonana drużyna, czyli Polska, zagra w barażu o grupę światową.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na pogodowe doniesienia dla naszego regionu. Dzisiaj na termometrach w granicach nawet 26 stopni, na barometrach natomiast 1020 hektopaskali. W ciągu dnia jednak to ciśnienie atmosferyczne będzie powoli spadać. Wilgotność powietrza 45%, zachmurzenie obecnie w granicach 30%. W ciągu dnia chmur może pojawiać się nieco więcej.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie. Reklama.

Cześć, dzień dobry, witam. Wspaniale, że jesteście dzisiaj z Trend Radiem w ten niedzielny dzień. Niezależnie od tego, czy odpoczywacie w domu, może nadrabiacie zaległości, czy może jesteście dzisiaj w podróży, idealnie trafiliście, bo przez najbliższe godziny będę Was wspierać najlepszą muzyką i ogromną dawką dobrej energii. Zostańcie z nami, spędźmy ten czas wspólnie, no i naładujemy akumulatory na kolejny tydzień. Będą na full, obiecuję. Trend Radio.

0: Reklama.
1: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Chery.
2: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
0: Reklama.
3: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.

Niedzielne świętowanie, czas zacząć, a powodów do składania życzeń dzisiaj nie brakuje. Zerkamy do kalendarza, a dzisiaj swoje święto obchodzą m.in. Franciszek, Filipa, Jan, Andrzej, Paweł, Teodor, Helmut, Klemens, Dionizy, Eustachy, Eusebia, Matea, Sokrates oraz Perpetua. Jeśli macie wśród swoich bliskich lub znajomych kogoś o tym imieniu, koniecznie pytajcie za telefon.

Wysyłajcie życzenia, a my wszystkim dzisiejszym solenizantom życzymy wszystkiego, co najlepsze. Oczywiście w rytmie Trendy Radia. Zostańcie z nami.

Czy wiecie, jaki wyjątkowy dzisiaj dzień świętujemy? To ogólnopolski dzień przedszkolaka. To idealny czas na to, aby docenić wszystkie maluchy, które stawiają swoje pierwsze odważne kroki w świecie edukacji i rówieśników. Bo przedszkole to nie przelewki, to na pewno też najpiękniejszy czas zabaw, pierwszych przyjaźni, beztroski, której my, dorośli, czasem tak bardzo im zazdrościmy. Ślemy mnóstwo uśmiechu do wszystkich przedszkolaków oraz ogromne ukłony dla pań wychowawczyń za ich cierpliwość i serce. A my wracamy do muzyki, która też potrafi rozbudzić wewnętrzne dziecko.

podstawa i Trend Radio o tym wie. Dlatego nie zwalniamy tempa. Mam dla Was kawałek, który wyjątkowo, idealnie wkręci Was w pozytywny nastrój, ale to nie wszystko. Bądźcie czujni, bo dostarczymy Wam mnóstwo energii, świetnych bitów, no i najlepszego miejskiego klimatu, a to za sprawą, no, pulsu miasta i po vibes. Tymczasem czas na muzyczny krok. No to robimy radio głośniej i słuchamy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: NATO gotowe zareagować na rosyjską eskalację. Polska opozycja mówi o straszeniu wojną na potrzeby wyborów. Bieszczady otwierają się na osoby niewidome, ale z ułatwień korzystają też pełnosprawni turyści. Agnieszka Trojanowska-Bis. NATO jest gotowe zareagować na ewentualną eskalację działań Rosji na wschodniej flance Europy, zapewnił wczoraj szef Komitetu Wojskowego NATO, admirał Giuseppe Cavodragone. Odnosząc się do coraz częstszych ostrzeżeń przed możliwą prowokacją ze strony Moskwy, sojusz jest gotowy, struktura jest gotowa, żołnierze broni jest gotowa, powiedział Dragon dziennikarzom w Kopenhadze podczas regularnego spotkania 32 najwyższych rangą generałów sojuszu. Także polski rząd ostrzega przed eskalacją działań ze strony Rosji, ale politycy opozycji uważają, że to wykorzystanie tematu wojny na potrzeby wyborów, mówi Witold Tumanowicz z Konfederacji.
2: Premier straszy, natomiast problem polega na tym, że rzeczywiście zagrożenie jest realne, tylko że to straszenie jest takim, no właśnie, tyłochronem tylko po to, aby potem powiedzieć, a proszę bardzo, a nie mówiłem.
1: Na te zarzuty odpowiada senator PSL Jan Filip Libicki.
3: Opozycja twierdzi, że rząd przesadza, a jednocześnie krzyczy, że jesteśmy nieprzygotowani. No to jest hipokryzja.
1: Z analiz BBN wynika, że bardzo prawdopodobna jest eskalacja rosyjskich działań wojskowych przeciwko Ukrainie w okresie jesienno-zimowym. Przed burzami i silnym wiatrem ostrzegają dziś synoptycy IMGW mieszkańców północnej i zachodniej Polski. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alerty pierwszego najniższego stopnia dla tych regionów. Burzom towarzyszyć może grad. Alerty będą obowiązywać do wieczora. W górach pogoda odpowiednia na jesienne wycieczki. Szlaki i zabytki Bieszczadów mogą zwiedzać także niewidomi turyści dzięki ułatwieniom. Wystarczy telefon i aplikacja Toto Point, która pozwoli przejść przez 4 trasy przygotowane dla osób niewidomych i niedowidzących. Można wejść na wieżę widokową na Cholicy, przejść pasmo Jeleniowate i zwiedzić skansen w Sanoku. To ponad 20 km tras z audiodeskrypcją. Autor aplikacji Jan Schuster sam stracił wzrok w dzieciństwie.
4: Mogąc odnaleźć codziennie furtki na moją własną posesję, zaprojektowałem urządzenie, które sprawiło, że ta furtka sama się zaczęła do mnie odzywać. Aplikacja w telefonie wykrywa to urządzenie, uruchamia na nim dźwięk i furtka do mnie mówi.
1: W Bieszczadach z rozwiązania korzystają też pełnosprawni turyści. W zeszłym roku Podkarpacie odwiedził ponad 1 000 000 turystów.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa panuje w naszym regionie. Dzisiaj rozpoczęliśmy dzień bardzo pogodnie, słonecznie i tak też będzie przez cały dzisiejszy dzień. Na termometrach Rzeszów, Sanok i Krosno 23, Kreski 24, Jasło, Gorlice, Tarnów, Dębica. Dzisiaj na termometrach wysoko i bardzo przyjemna aura pogodowa będzie nam towarzyszyć. Wiatr z kierunku południowego i ten wieje ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 31. Barometry obecnie 1021 hektopaskali. W nocy więcej chmur i w nocy również pojawią się opady deszczu i zrobi się chłodniej. Początek wieczoru z temperaturami nawet 18-19 kresek, ale nad ranem temperatury w regionie spadną poniżej 10 kreski. Zmieni się również kierunek wiatru z południowego na północny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku tysiąca świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
4: Krosno zaprasza na wielkie balonowe emocje. Od 18 do 25 września odbędą się balonowe Mistrzostwa Świata Krosno 2026. Na niebie zobaczymy ponad 120 balonów, emocjonujące loty konkursowe, a wieczorami widowiskowe Night Glow, Air Show i Laser Show. To wyjątkowe wydarzenie dla całych rodzin. Szczegóły na krosno2026.com. Organizator Fundacja Otwartych Serc imienia Bogusławy Nykiel-Ostrowskiej. Sponsor strategiczny Orlen S.A. Partner Województwo Podkarpackie.
2: Reklama.

Mam teraz dla was klasyk z lat 90, a przy takich klasykach usiedzieć w miejscu jest trudno. Tamte czasy, tamte wykonania miały w sobie niezwykłą magię, a ta dekada zawsze brzmi na antenie Trendy Radia doskonale. Wskakujemy więc w letnie słoneczne wibracje, ale zanim poleci muzyka, mam dla was ważne przypomnienie. Dzisiejsza niedziela to prawdziwa kumulacja wyjątkowych okazji. Panowie, dziś przypada dzień doceniania żony, nie zapomnijcie. Więc to jest taki idealny moment na mały gest i wielkie dziękuję dla swojej ukochanej żony. A jeśli zgłodniecie od tych czułości, to świetnie się składa, bo świętujemy również dzisiaj dzień parówki oraz dzień parówkożercy. Więc czas na porcję dobrego humoru, a w naszych głośnikach nikt inny jak Ace of Base i nieśmiertelny hit All That She Wants dopasuje do dzisiejszego doceniania żon. Poczujcie ten klimat i zróbcie koniecznie radio głośniej.

rośnie trwają obecnie 26. balonowe Mistrzostwa Świata Fai Cross na 2026, a z myślą o kibicach, turystach oraz mieszkańcach powstała również aplikacja, która zapewnia pełen wgląd w jedno z najważniejszych wydarzeń lotniczych. Największym wyzwaniem dla widzów podczas zawodów balonowych jest dynamicznie zmieniający się grafik lotów uzależniony od warunków pogodowych. Aplikacja Crosno 2026 rozwiązuje ten problem, działając jako centralny punkt informacyjny.

0: aktualizowane w czasie rzeczywistym. Główne obszary funkcjonalne aplikacji obejmują harmonogram lotów, kalendarz atrakcji, kącik dla rodzin oraz moduł dedykowany tabelom wyników oraz klasyfikacji poszczególnych konkurencji. O szczegółach Konrad Podkulski, student informatyki krośnieńskiej PANS, autor aplikacji.
1: Aplikacja powstała z myślą o jak największej dostępności i o tym, żeby kibic dostał informacje w jak najszybszym czasie. Informacje są posegregowane tematycznie, są bardzo dobrze nastawione pod kątem informacji i ważności tejże informacji, i że harmonogram, który jest głównym kluczem całego wydarzenia, jest dokładnie opisany dzień po dniu i jest ogólnodostępny dla każdego.
0: Dla osób, które nie mogą pojawić się na płycie lotniska w Krośnie, aplikacja oferuje bezpośredni dostęp do transmisji live. Widzowie mogą oglądać relacje z wirtualnego balonowego studia, które zagląda za kulisy rywalizacji i pokazuje przygotowania ekip z bliska. Aplikację można ściągnąć z głównej strony internetowej Mistrzostw.

0: W naszym regionie w ten weekend dużo się dzieje. Wciąż trwają agrogorlice w Bystrej koło Gorlic. To niezwykłe wydarzenie skupiające rolników, hodowców, ogrodników i osoby związane z tą branżą. Za nami pierwszy dzień imprezy. Dziś w niedzielę również warto przyjść na teren zespołu szkół Centrum Kształcenia Rolniczego. Będzie można zobaczyć rolnictwo, które czerpie z tradycji, ale także nowoczesne. Agrogorlice są przeznaczone dla każdego, nie tylko dla rolników, mówi starosta gorlicki Mirosław Waląg.
1: Panuje tutaj w Bystrej wspaniała atmosfera, bo już po raz czwarty wystartowaliśmy z fajną inicjatywą wszystkich samorządów powiatu gorlickiego, mianowicie Agrogorlice 2026. Jest to nie tylko wystawa i pokaz zwierząt domowych, bydła, hodowców, czy rolników, pszczelarzy, ale również takiej pracy, codziennej pracy rąk ludzkich, którzy na co dzień właśnie tworzą tu wspaniałe rękodzieło, tworzą wspaniałe produkty, które można po prostu nabyć. Jest to bardzo oryginalne, tego zazwyczaj nie znajdziemy na półkach sklepowych, to co tutaj jest dzisiaj możliwe do pozyskania. No, cieszymy się, że tak wielu wystawców przyjechało.
0: Podczas wizyty w Bystrej nie zapomnijcie wrzucić datek do puszki na rzecz Nikoli Woźniak, dziewczynki cierpiącej na zespół Retta, poważną chorobę neurologiczną. Zbiórka sfinansuje bieżące leczenie dziecka, a w przyszłości możliwą terapię genową, której wprowadzenia oczekują rodzice dziewczynki, mówi tata Nikoli, Łukasz Woźniak.
2: To jest choroba neurologiczna, która zabiera naszej córce wszystkie jej umiejętności. Na chwilę obecną Nikolka nie mówi, nie używa celowo-rączek, no i nie wiemy, jakie będzie jutro, czy będzie mogła chodzić, czy nie będzie mogła chodzić. Dlatego też jesteśmy wszędzie, gdzie możemy i zbieramy pieniążki. Mamy zarejestrowaną zbiórkę aktualnie na 7 milionów złotych na syrop rehabilitację. Jednak docelowo zbieramy na terapię genową, która z tego co wiemy ma być dostępna na przełomie 2027 a 2028 roku. No i szacowane koszty to prawdopodobnie w granicach 12-15 milionów. No tego jeszcze nie wiemy. Jesteśmy zarejestrowani w fundacji Się Pomaga, także można wejść na stronę Się Pomaga, znaleźć Nikola Woźniak. Można też na lokalną fundację wyjść z domu. Także są różne formy wsparcia, nie ma żadnego problemu. Jesteśmy dostępni.
0: Agrogorlice upływają pod znakiem muzyki. Wczoraj na scenie wystąpiły zespoły regionalne oraz inni utalentowani mieszkańcy regionu. Gwiazdą wieczoru był zespół Pogwizdani. Dziś również nie zabraknie muzyki, a jednym z ważnych punktów będzie konkurs na wypiek regionalny ziemi gorlickiej. Panie z kół gospodyń zapewniły wiele przysmaków na dwa dni imprezy, o czym opowiedziały naszemu reporterowi.
3: Od wypieków słodkich po słone, dania gorące, zimne, chlebu śpieczony, swojski.
4: Cały tydzień. Spędziłyśmy cały tydzień popołudniami, zbierałyśmy się na remizie i tam przygotowywałyśmy wszystko na świeżo.
3: I mamy wypiek przygotowany na tą okazję. To będzie Beskidzki Miodownik Łękowski.
5: Zapraszamy dzisiaj wszystkich tutaj uczestników na prązioki, muffinki, hrabąszcze, ciasto swojskiej roboty, śliwki tutaj są, mamy, zapewniamy tutaj jeszcze dobry smak, na przykład mamy sernik z brzoskwiniami, mamy smalczyk, tutaj smalczyk też, chleb swojski, zapiekanki i pierożki. Oczywiście zapraszamy wszystkich mieszkańców, nie tylko tutaj z Bystrej, spoza Bystrej, na nasze pierożki, które robimy często w Moszczenicy.
0: Smaku tych specjałów niestety nie możemy przekazać przez radio, dlatego zapraszamy do Bystrej. Nie możecie jednak zwlekać, wszystko znika błyskawicznie.
6: Trendy Radio. Przepis na dobrą niedzielę.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Jeśli myśleliście, że letni klimat znika wraz ze zmianą kartek w kalendarzu czy zbliżającą się nową porą, no to jesteście w błędzie, bo na antenie Trendy Radia energetyczne, słoneczne wibracje, słoneczny vibe trwają w najlepsze i bynajmniej nie zamierzamy z nich rezygnować. Idealnym na to dowodem jest Alan Walker i Ava Max w hitowym połączeniu sił. Potężna dawka energii, czyli utwór Fate. No i znowu robi się cieplej. Słuchamy koniecznie głośno.

0: Trendy Radio informujemy o tym, co ważne teraz, o wypadku, do którego doszło wczoraj około godziny 21.30 w pobliżu cmentarza w Jasienicy Rosielnej. W wyniku wypadku zginął 16-latek. O szczegółach mówi Anna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji.
1: Wczoraj po godzinie 21 w Jasienicy Rosielnej doszło do tragicznego zdarzenia drogowego z udziałem 16-letniego kierującego krosem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że 16-latek uderzył w drzewo. W wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności i szczegóły tego tragicznego zdarzenia.
0: Do tragicznego wypadku doszło również wczoraj w Machowej koło Pilzna. Przed południem samochód osobowy wpadł do rowu i z ogromną siłą uderzył w betonowy słup energetyczny, łamiąc go u podstawy. Rozbity pojazd zatrzymał się dopiero w pobliskich drzewach. Jedna osoba zginęła na miejscu, a druga w stanie ciężkim walczy o życie w szpitalu. Ofiarą śmiertelną jest pasażer samochodu. Auto zostało niemal całkowicie zmiażdżone. Na miejscu przez wiele godzin pracowały wszystkie służby ratunkowe. Dokładne przyczyny i okoliczności, w jakich kierowca stracił panowanie nad pojazdem, wyjaśnia teraz policja pod nadzorem prokuratora. Kochani, piękna aura pogodowa sprzyja podróżowaniu, ale pamiętajcie przede wszystkim o tym, żeby dbać o bezpieczeństwo. Zawsze wolniej znaczy bezpieczniej, szerokiej drogi, jeżeli podróżujecie, i pamiętajcie o bezpieczeństwie.
2: Trendy Radio 95 i 2 FM.

0: Zaglądamy do naszego regionu, a dokładnie do Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Jagieły w Gorlicach, która po zakończonym remoncie ponownie otworzyła swoje drzwi. To koniec modernizacji, która objęła zarówno odnowienie budynku, jak i dostosowanie go do współczesnych potrzeb mieszkańców. Biblioteka przeszła gruntowną termomodernizację. Budynek, który powstał na przełomie lat 60. i 70. ma ponad 1000 metrów kwadratowych powierzchni, doczekał się solidnego liftingu. Ocieplono dach i ściany, wymieniono stare okna, zamontowano panele fotowoltaiczne i klimatyzację, a oświetlenie zastąpiono energooszczędnym. Przebudowano także instalację wewnętrzną. O szczegółach Joanna Kalisz-Dziki, dyrektor biblioteki.
1: Budynek przeszedł kilka ważnych zmian. Przede wszystkim poprawiła się jego efektywność energetyczna. Pojawiły się udogodnienia w postaci chociażby klimatyzacji czy wymiany instalacji energetycznej. A więc jednocześnie można tu śmiało powiedzieć, że poprawa bezpieczeństwa w obiekcie. Wszystkie pomieszczenia, w których pracujemy, przyjmujemy naszych czytelników, zostały odświeżone. Warto, aby pamiętać o tym, że ten projekt nie obejmował wymiany wyposażenia, to jeszcze przed nami.
0: To jednak nie koniec zmian. Miasto Gorlice pozyskało dofinansowanie w wysokości 190,5 tysiąca złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację kolejnego etapu inwestycji, a mianowicie budowę zewnętrznego szybu windowego z platformą dla osób z niepełnosprawnościami oraz pełne przystosowanie budynku do ich potrzeb.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Paliwo coraz droższe. Już w tym tygodniu może pobić historyczny rekord. Burze i silny wiatr są alerty. Pogoda gwałtowna także jutro. Młoda Chinka rewelacją w pływaniu wygrała Igrzyska Azjatyckie i szykuje się na faworytkę Igrzysk w Los Angeles. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy mierzą się z drożającymi cenami paliw na stacjach, a to już 9 zł za diesla i 8 za benzynę 95. Sytuację determinują wydarzenia na Bliskim Wschodzie. Rząd deklaruje, że chce wprowadzić działania osłonowe, ale ustawa o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych nadal leży na biurku prezydenta, skarży się Andrzej Szejna z Lewicy.
2: Warto, żeby prezydent Karol Nawrocki i opozycja nam tym nie przeszkadzały.
1: Działania rządu krytykuje opozycja Mirosława Stachowiak-Różecka z Rozwoju Plus, mówi tak.
3: Odpowiedzialny za to jest rząd Donalda Tuska i niech się w końcu wezmą do roboty, a nie przepisują te same projekty ustaw, żeby przedłużać po prostu tą sytuację.
1: Według ekspertów portalu ePetrol w przyszłym tygodniu ceny diesla będą oscylować w granicach 8,99 zł, 9,28 to najwyższy wynik w historii polskich prognoz. IMGW ostrzega przed burzami i silnym wiatrem. Żółte alerty obowiązują w części 6 województw, o czym Szymon Kępka.
4: Ostrzeżenia dotyczą m.in. województw zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Burze mogą pojawić się także w części Warmii i Mazur. Alerty burzowe obowiązują co najmniej do godziny 19. Na wybrzeżu od 15. Dodatkowo obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem, które potrwa do poniedziałkowego południa.
1: IMGW nie wyklucza rozszerzenia alertów na kolejne regiony. Burze spodziewane są także jutro. 13-letnia chińska pływaczka zaskoczyła podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi. Młodziutka Yu Zidi zdobyła złoty medal na dystansie 200 metrów stylem motylkowym. Jej wyniki stawiają ją w ścisłym gronie kandydatów do tytułów na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. Nastoletnia pływaczka w październiku skończy 14 lat, a już uzyskała jeden z najlepszych wyników na świecie w tym roku. 200 metrów przepłynęła w czasie 2 minut, 5 sekund i 8 setnych sekundy, bijąc przy tym rekord Igrzysk Azjatyckich.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Sprawdzamy, jaka aura pogodowa w naszym regionie. Niedziela upływa nam pod znakiem dużej ilości słońca i chwile ze słońcem dzisiaj do końca dnia z nami będą na termometrach do 24 stopni. Barometry wskazują w granicach 1020 hektopaskali, a wiatr wieje z kierunku południowego ze średnią prędkością 16 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 20. Kierunek wiatru będzie się zmieniał późno w nocy. Powieje z północnego zachodu i niestety to też zwiastun będzie i niższych temperatur, i opadów deszczu, które będą z nami przez niemal cały nadchodzący tydzień. A ten nadchodzący tydzień zapowiada się o wiele chłodniej niż obecny weekend, bo temperatury od poniedziałku będą oscylować tylko w granicach 15-16 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Reklama.

Niedziela to zawsze świetny czas, by nadrobić wydarzenia z całego regionu. Jeśli chcecie wiedzieć, co działo się w okolicy, koniecznie zaglądajcie na naszą stronę internetową trendyradio.pl oraz na nasz profil facebookowy, bo tam zawsze świeże relacje, fotoreportaże i mnóstwo ciekawych informacji z różnych lokalnych wydarzeń. Sprawdźcie, co dla Was przygotowaliśmy, a w międzyczasie wracamy do tego, co tygryski lubią najbardziej. Do najlepszych brzmień w Trendy Radio.

0: Kołaczycki Rynek, ruiny zamku Goleż, Babia Góra, miejsce zrzutu broni dla AK oraz miejscowość Warzyce. Takie były cele sobotniego rajdu pamięci zorganizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz promocji i rozwoju wsi Warzyce wraz ze Społecznym Instytutem Dokumentowania Zbrodni w Lesie Warzyckim. Rajd rozpoczął się w Kołaczycach wizytą w Izbie Muzealnej, mówi Magdalena Stasiowska, burmistrz Kołaczyc.
1: Rozpoczął się rajd pamięci, uczestnicy odwiedzili Izbę Muzealną. Zapraszam wszystkich, którzy jeszcze nie odwiedzili naszej Izby i Kołaczyc, do zwiedzania, do patrzenia na historię naszego miasteczka.
0: Uczestnicy odwiedzili miejsca ważne dla lokalnej historii, powiedział Mariusz Augustynek, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Warzyce.
2: No tak, dzisiaj przy pięknej pogodzie wyruszyliśmy na szlak, na wędrówkę pieszą z Kołaczyc, z rynku. Nasza trasa wiedzie po miejscach pamięci i jest to wydarzenie, które przede wszystkim ma edukować o tych miejscach pamięci, ale też taką aktywność fizyczną promować. Jest to wydarzenie, które jest w ramach projektu Historia, Tożsamość, Edukacja, realizowane właśnie przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce z programu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne. Nad wydarzeniem objął patronat Instytut Pamięci Narodowej. No, duża grupa idzie. Wielu harcerzy z Chówca, z Jasła, z Kołaczyc, z Trzebni. Idą też klasy mundurowe, strzelcy z Kołaczyc. No, idą mieszkańcy nie tylko regionu tutaj z gminy Kołaczyce, gminy Jasło, ale również z miasta Jasła czy nawet z regionu krośnieńskiego.
0: W czasie wydarzenia przeprowadzono konkurs z nagrodami ufundowanymi przez Instytut Pamięci Narodowej. Rajd został zorganizowany przy współpracy lokalnych samorządów oraz Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach.
3: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. Jaś

0: okres to czas wzmożonych spacerów po lesie i grzybobrań. Niestety z roku na rok liczba osób, które gubią się podczas takich aktywności w lesie, jest coraz większa. Nawet doświadczone osoby poruszające się po znanych im terenach mogą stracić orientację i nie móc odnaleźć drogi powrotnej. O czym należy pamiętać, wybierając się do lasu, aby uniknąć zagubienia, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Fechner, oficer prasowy komendanta powiatowego Policji w Lesku.
1: Przede wszystkim starać się jednak nie chodzić do lasu samemu, a jeżeli zdarzy nam się, że idziemy sami, zostawmy informacje bliskim, znajomym, jeżeli jesteśmy turystą w hotelu, w ośrodku, z którego wyruszamy, dokąd idziemy, jaką trasą mniej więcej planujemy wędrować, właśnie po to, żeby później ratownicy wiedzieli, gdzie nas w ogóle szukać. Natomiast kontrolujmy również punkty odniesienia. Pamiętajmy, którędy idziemy, żebyśmy później mogli pokierować ewentualnie ratowników. Pamiętajmy również o tym, aby zabrać ze sobą naładowany telefon komórkowy i latarkę, aby nie bać się, jeżeli zapadnie zmierzch.
0: Na spacer do lasu warto również zaopatrzyć się w elementy odblaskowe, dzięki którym łatwiej będzie nas wypatrzeć, jeśli się zgubimy.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Sanok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Reklama.
3: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95.2.

są takie utwory, obok których przejść obojętnie po prostu się nie da. No i tutaj właśnie taki mam teraz dla was. Król Latino i Król Disco Polo połączyli siły z Colim, Zenek Marteniuk oraz formacja Rider. Spotkali się w jednym studiu, a efektem tej współpracy jest numer zatytułowany po prostu Love. Co ciekawe, teledysk do tego utworu ocieka prawdziwym luksusem i kręcone był w pięknych, zagranicznych plenerach, a chemia między artystami na planie była bardzo pozytywna, więc warto posłuchać, jak brzmi na to trio w głośnikach Trendy Radia. A ja uważam, że brzmi bardzo, bardzo dobrze, szczególnie w niedzielne popołudnie. No to love dzisiejszego dnia.

0: Zaglądamy teraz do Muzeum Regionalnego w Jaśle, które zachęca do udziału w jesiennych warsztatach. Muzeum przygotowało dla uczestników warsztaty malowania dyń, projektowania ekotoreb, zdobienia lampionów metodą dekupaż, malowania na pleksie. O szczegółach Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.
1: Dla miłośników ekologii zapraszamy na tworzenie torb ekologicznych. Motywem przewodnim będzie oczywiście jesień. Taką nowością, którą chcemy zaprezentować, zwłaszcza młodszemu pokoleniu, jest robienie lampionów, które pozwolą nam oświetlić, ocieplić te coraz dłuższe wieczory jesienne. I oczywiście stała pozycja naszych warsztatów, czyli malowanie na szkle, malowanie na plastiku, ceramika, garcarstwo. To wszystko czeka na Państwa.
0: Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w Muzeum Regionalnym w Jaśle oraz w Generatorze Nauki GEN. Obowiązują zapisy pod numerem telefonu 13 445 06 41.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burza i silny wiatr są alerty RCB i IMGW. Podejrzani o kradzież w salonie jubilerskim zatrzymani. Drugie zwycięstwo Anny Twardosz w letniej edycji Grand Prix skoków narciarskich. Agnieszka Trojanowska-Bis. Przed burzami i silnym wiatrem na północy i zachodzie Polski ostrzega od rana Instytut Meteorologii. Dodatkowo teraz dla wybrzeża Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert ostrzegający przed bardzo silnym wiatrem na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Alert obowiązuje dziś i jutro. RCB zaleca zachowanie ostrożności podczas aktywności na zewnątrz. Nie przebywaj, nie parkuj pod drzewami, przekazano w treści komunikatu. Niemcy poszli dziś do urn wyborczych. Od 8 trwają wybory do parlamentów Berlina oraz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego. W tym ostatnim landzie obecnie rządzi koalicja SPD z lewicą, ale w sondażach prowadzi AfD, a mieszkańcy mówią otwarcie, że chcą zmian.
2: Oni nie zrobili nic od 9 lat. To fatalna sytuacja. Nadal nie mam ogrzewania zimą. Mam zimne mieszkanie. Tak dalej być nie może. SPD, Lewica i Zieloni mają teraz szansę na utworzenie rządu. Ale nie ma pewności, czy Zieloni dostaną się do parlamentu. Mówię, że będzie bardzo wyrównana walka. Byłbym za zwycięstwem AfD, bo wtedy będą musieli się wykazać. W przeciwnym razie to ostatni raz, kiedy dostaną mój głos.
1: Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Friedricha Merca. Policja zatrzymała w Krakowie dwóch mężczyzn, którzy według śledczych brali udział w kradzieży w sklepie jubilerskim w piątek w Limanowej w Małopolsce. Łupem złodziei padło blisko 600 tysięcy złotych. W niespełna 48 godzin wytypowano i zatrzymano 40-latka oraz 24-latka, którzy uczestniczyli w kradzieży, a także dwie inne osoby mogące mieć związek z tym przestępstwem. Anna Twardosz wygrała także dzisiejszy konkurs letniej Grand Prix w skokach narciarskich w Rasnowie. Polka dokonała tego dzień po swoim historycznym pierwszym zwycięstwie w zawodach tej rangi. Dzięki dubletowi w Rumunii 25-latka awansowała na trzecie miejsce klasyfikacji generalnej cyklu. Mężczyźni będą skakać po południu. Pierwszą serię zaplanowano na 17.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiejsza aura pogodowa to przede wszystkim dużo słońca, no i przyjemne wysokie temperatury, bo te w granicach 24 stopni. Na barometrach 1021 hektopaskali, wilgotność powietrza oscyluje w granicach 45%, zachmurzenie na poziomie 45%, ale będzie w ciągu dnia również jeszcze wzrastać, a późno w nocy pojawią się również opady deszczu, które będą nam towarzyszyć przez większą część nadchodzącego tygodnia, który również będzie zdecydowanie chłodniejszy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
6: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
7: Dźgnął ją kilkanaście razy.
8: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
5: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
9: Szukasz podobieństw na siłę. Po tamtych zbrodni minęło 25 lat.
5: Maria Dębska, Maciej Musią, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
10: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

A teraz trochę może rock polo. W najlepszym wydaniu proponuję takie rozwiązanie muzyczne. Sławomir znowu zaskakuje i tym razem połączył siły z Sienickim w utworze Uno Momento. A czy wiedzieliście, że Sławomir, zanim stał się gwiazdą muzyki i twórcą hitu Miłość w Zakopanem, ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną i jest dyplomowanym aktorem? Ten sceniczny warsztat przebija się z każdego jego klipu, występu, więc teraz warto posłuchać, jak udało się w tym wydaniu Uno Momento. No to na ten moment zróbcie radio głośniej, bo warto.

0: Reklama.
1: Skąd bierze się emerytura? Dlaczego warto pracować legalnie? Co trzeba wiedzieć, zanim założy się własną firmę? Odpowiedzi na te i inne pytania uczniowie poznają podczas lekcji z ZUS. To program edukacyjny, który zamienia trudne pytania w praktyczną wiedzę. Nauczycielu, zgłoś swoją szkołę średnią do projektu Lekcje z ZUS. A jeśli twoi uczniowie lubią wyzwania, zaproś ich do udziału w olimpiadzie Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych. Na najlepszych czekają indeksy na studia, dodatkowe punkty w rekrutacji na uczelnie wyższe oraz nagrody rzeczowe. Więcej informacji na www.zus.pl w zakładce Edukacja.
0: Reklama.

0: zostanie nasadzonych 12 nowych drzew. Pojawią się one wzdłuż dłuższych pierzei rynku, tuż przy zabytkowych podcieniach, z pełnym zachowaniem dotychczasowych rosnących starszych okazów. Specjalne konstrukcje podziemne ochronią korzenie drzew przed naciskiem i zagęszczeniem gleby przez pieszych czy pojazdy. Drzewa zostaną wyposażone w inteligentny system podlewania sterowany czujnikami wilgoci. Obecnie trwają prace archeologiczne, a o szczegółach Piotr Przytocki, prezydent Krosna.
1: No miejmy nadzieję, że badania archeologiczne, które będą postępować przy kolejnych jakby miejscach, w którym chcemy zrobić nasadzenia drzew, będą pomyślne, bo to od tego zależy w ogóle sprawność tego procesu, tej inwestycji. Mamy na razie za sobą dwa badania archeologiczne i po mistrzostwach balonowych będziemy przystępować do realizacji kolejnych miejsc i nasadzeń w tych miejscach, które są już gotowe do tego celu.
0: Przestrzeń zyska nowe, eleganckie ławki, stojaki rowerowe oraz kosze, które stylistycznie wpiszą się w historyczny charakter starówki. Oprócz zieleni ogromną rolę odegra światło. Równolegle wdrażany jest projekt iluminacji zabytkowych obiektów. Koszt całej inwestycji to blisko 2,2 miliona złotych.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla ciebie. Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: Reklama.

Trendy Radio. Wracamy często do wielkiej historii popu. Przed nami tym razem królowa Madonna i jej kultowy utwór Papa Don't Preach. Piosenka ta powstała w 1986 roku i pochodzi z legendarnego albumu True Blue. Co ciekawe, w momencie premiery wywołała ogromne poruszenie na całym świecie ze względu na swój odważny tekst. Mimo upływu lat, ten dynamiczny numer z genialną linią smyczkową nic nie stracił na swojej świeżości. Więc teraz przenosimy się do lat 80. No i z nami królowa Madonna.

Trend Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.

0: Zaglądamy teraz do Sanoka. Tutaj w siedzibie starostwa powiatowego odbył się konwent powiatów województwa podkarpackiego. W spotkaniu uczestniczyło 21 starostów oraz dyrektorzy szpitali z całego Podkarpacia, a także dyrektor podkarpackiego oddziału wojewódzkiego NFZ w Rzeszowie, Teresa Gwizdak. Głównym tematem obrad była dramatycznie trudna sytuacja szpitali powiatowych oraz całego systemu ochrony zdrowia. Samorządowcy podkreślali, że dalsze funkcjonowanie szpitali na dotychczasowych zasadach staje się coraz trudniejsze. Powiaty odpowiadają za placówki medyczne, ale jednocześnie mają bardzo ograniczony wpływ na poziom ich finansowania i wycenę świadczeń. Jednym z uczestników spotkania był Piotr Chęciek, starosta dębicki.
1: Konkluzje oczywiście już dawno są takie same. Dramat w ogóle w ochronie zdrowia. Oczywiście pewnie najbardziej dramatyczna sytuacja jest w szpitalu w Sanoku i w Lesku. Niewiele lepiej oczywiście jest w innych szpitalach. W Dębicy też jest dług prawie 180 milionów złotych. Zdajemy sobie sprawę, że żadnej pomocy dla żadnego szpitala finansowej, rządowej nie będzie, a cała odpowiedzialność za to, że będą zamykane oddziały, a finalnie szpitale, no, będzie przerzucana na powiaty, na starostów, na dyrektorów. I myślę, że to nie o to chodzi, żebyśmy my jakby chcieli się uwolnić od tego ciężaru i nie wiem, od odpowiedzialności, która w jakimś sensie oczywiście na powiatach spoczywa, natomiast no, nie może tak być, żeby ta narracja tylko w tę stronę zmierzała, że odpowiedzialny jest powiat.
0: Podkarpaccy starostowie zapowiedzieli organizację wspólnej konferencji prasowej, podczas której przedstawią rzeczywistą sytuację szpitali powiatowych i powiedzą wprost, z jakimi problemami mierzą się dziś samorządy oraz dyrekcje placówek.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja szuka dwóch chłopców z ośrodka opiekuńczego w Bytomiu. Premier apeluje, by głosować na Skłodowską kij na nowym banknocie. Ekostrada rowerowa w Gdańsku sprawdziła się, będą kolejne. Agnieszka Trajanowska-Bis. Trwają poszukiwania dwóch chłopców, którzy wyszli wczoraj z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu i już do niej nie wrócili. To 10-11-latek Wojtek i Tymoteusz. Ostatni raz widziani byli w bytomskiej dzielnicy Miechowice, gdy wsiadali do autobusu w stronę centrum miasta w kierunku dworca. Policja prosi każdego, kto może pomóc w odnalezieniu chłopców, o kontakty z Wydziałem Kryminalnym Bytomskiej Komendy. Prezydent USA Donald Trump skrócił weekendowy pobyt w prezydenckiej rezydencji Camp David co jeden dzień i wczoraj wieczorem czasu miejscowego wrócił do Waszyngtonu. Jak donoszą amerykańskie media, ma to związek z ostrzeżeniem o możliwych kolejnych atakach rebeliantów Houthi na Arabię Saudyjską. Te wczorajsze, zdaniem rzecznika Houthi, zakończyły się sukcesem.
2: Siły zbrojne Jemenu przeprowadziły dwie operacje wojskowe, używając dużej liczby rakiet balistycznych i manewrujących oraz dronów. Pierwsza uderzyła we wrażliwe miejsca w stolicy saudyjskiego wroga Riyadzie, a druga w Aramco w Yanbu. Obie operacje zakończyły się sukcesem i doprowadziły do wybuchu dużych pożarów.
1: Arabia Saudyjska potwierdziła, że wspierani przez Iran rebelianci Houthi podjęli próbę ataku na stolicę przy użyciu pocisku balistycznego. Premier Donald Tusk zachęca do głosowania na wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie na nowym banknocie 20 euro. Swoje zdanie na temat motywu można wyrazić jeszcze tylko do jutra. Głosowanie odbywa się na platformie internetowej Europejskiego Banku Centralnego. Ostateczną decyzję poznamy pod koniec roku. Ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową przez pierwszy rok użytkowania, o czym Paweł Radzewicz.
3: Pierwsza gdańska ekostrada łączy sypialnianą dzielnicę ze śródmieściem i służy nie tyle rekreacji, co przemieszczaniu się między dzielnicami, mówi wiceprezydent Piotr Borawski.
4: Każdego dnia jest to niemal 1000 osób. Widać, że była to inwestycja bardzo potrzebna.
3: Na rowerowe trasy w latach 23-27 władze Gdańska przeznaczają w sumie ponad 105 milionów złotych.
1: Na miasto zapowiada budowę kolejnych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj Krosno, Sanok, Jasło z temperaturami 23 stopnie, 24 kreski Gorlice, Tarnów, Dębica. W całym regionie towarzyszy nam przede wszystkim dużo pogodnego nieba, dużo słonecznych chwil. Na barometrach 1020 hektopaskali wiatr wieje z kierunku południowego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 30. Jutro więcej chmur, opady deszczu, a te opady deszczu rozpoczną się już dzisiejszej nocy.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery.
4: Zapraszamy do Krosna. Chery Globcars. Krosno, ulica Podkarpacka 32.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
2: Reklama.
6: Słuchasz Trend Radio.

Niedzielne popołudnie w pełni, a my bez pośpiechu celebrujemy ten czas. Mam nadzieję, że spędzacie go dokładnie tak, jak lubicie najbardziej. Leniwie, spokojnie, a może z pełnym relaksem, a może bardzo aktywnie. Pamiętajcie, że nigdzie nie musimy się dzisiaj śpieszyć, a najlepszym towarzystwem takiego odpoczynku jest oczywiście najlepsza muzyka, a ta zawsze w Trendy Radio. Zostawcie wszystkie troski z boku, rozsiądźcie się wygodnie, a ja dorzucam do waszego relaksu kolejną porcję świetnych dźwięków, które w Trendy Radio mamy dla was o każdej porze dnia i nocy.

0: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku Tysiąca Świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom. Reklama.
1: Trend Radio 101,9 i 95,2 FM.

Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Tutaj w siedzibie Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego odbyło się zainicjowane przez RZGW w Rzeszowie spotkanie Wód Polskich z lokalnymi samorządami. W trakcie spotkania zastępca dyrektora do spraw ochrony przed powodzią i suszą RZGW w Rzeszowie Krzysztof Gwizdak przedstawił szczegółowo proponowane rozwiązania techniczne, które pomogą poprawić sytuację hydrologiczną na zbiorniku Besko. Omówiono obowiązujące warunki pozwolenia wodnoprawnego, charakterystykę i podstawowe funkcje zbiornika oraz aktualne uwarunkowania związane z gospodarowaniem zgromadzonymi w nim zasobami wodnymi. O szczegółach Katarzyna Tokarz, pełniąca obowiązki kierownika z

0: Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
1: W najbliższych dniach Wody Polskie planują złożyć do Ministerstwa Infrastruktury wniosek o nowe pozwolenie wodnoprawne z projektem nowej instrukcji gospodarowania wodą, który dostosowuje prowadzenie gospodarki wodnej do aktualnych uwarunkowań klimatycznych. Sprawi to, że w sezonie letnio-jesiennym zbiornik będzie dysponował znacznie większą niż obecnie rezerwą na cele zaopatrzenia w wodę ludności. I co istotne, wprowadzone zasady gospodarowania wodą nie wpłyną w żaden sposób na stan bezpieczeństwa powodziowego, które ten obiekt hydrotechniczny również zapewnia.
0: Oś najniższego ujęcia wody pitnej w jeziorze Sieniawskim znajduje się na 7,6 metra poniżej lustra wody, w związku z czym dostawy wody dla mieszkańców są zabezpieczone.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Teraz zaproszenie do Brzozowskiego Domu Kultury, bo tutaj 2 października odbędzie się recital Jacka Wójcickiego. To wybitny artysta, aktor i piosenkarz, który przez lata współtworzył atmosferę krakowskiej piwnicy pod Baranami. Artystyczne widowisko wzbogaci mistrz instrumentu. Na skrzypcach zagra Michał Chytrzyński. Mówi tenor Marek Wiatr.
1: Jacka Wójcickiego znam jeszcze od okresu studiów moich, kiedy przychodził do nas do Akademika, do moich koleżanek, bo stworzyli taki zespół wtedy, In Tune, nawet nagrali wtedy pierwszą płytę, więc z tego okresu Jacka pamiętam. Udało mi się go też zaprosić tutaj do Krosna na scenę pierwsze piętro Domu Nauczyciela i była ogromna ilość publiczności, zabrakło miejsc i udało mi się go nakłonić właśnie, że dobrze przyjedzie. Jest to naprawdę duże nazwisko i związane z piwnicą pod Baranami. W tym roku był wielką gwiazdą na festiwalu Jana Kiepury w Krynicy. Także bardzo się cieszę, że wystąpi ten naprawdę znakomity artysta.
0: Recital rozpocznie się o godzinie 18:00.

Mój czas z wami dzisiaj powoli dobiega końca. Bardzo dziękuję wam za wspólnie spędzone chwile i za każdą minutę w towarzystwie Trendy Radia. Nie rozstajcie się jednak z naszym odbiornikiem, bo przed nami jeszcze mnóstwo muzycznych emocji, a już po 17 wystartuje niezawodna retrolista. Idealna okazja, by powspominać największe szlagiery sprzed lat. Trzymajcie się ciepło, udanego wieczoru i do usłyszenia.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Policja odnalazła zaginionych chłopców z ośrodka w Bytomiu. Groził w internecie premierowi, jutro ma usłyszeć zarzuty. Populacja największych polskich kotów rysi zagrożona. Agnieszka Trojanowska-Bis. Śląska policja donosi, że odnalazła 10- i 11-latka, którzy wczoraj uciekli z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Bytomiu. Funkcjonariusze znaleźli ich po całej dobie poszukiwań w centrum miasta. Obaj są cali i zdrowi. Policjanci, dziękując wszystkim za współpracę, apelują jednocześnie o usunięcie wcześniej publikowanych wizerunków i danych chłopców. 56-letni mieszkaniec Przemyśla wpadł w ręce policji po tym, jak w internecie miał grozić premierowi Donaldowi Tuskowi. Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych film, w którym groził szefowi rządu. Obecnie prowadzone są z nim dalsze czynności. Mężczyzna jutro ma usłyszeć zarzuty. Policja przypomina, że w sieci nikt nie jest bezkarny. Niewykluczone, że z lasów północno-wschodniej Polski znikną największe polskie koty, rysie. Wybudowany tam płot graniczny może zagrażać ich i tak bardzo małej populacji. Przyrodnicy zwracają uwagę, że nikt z nimi tych decyzji nie konsultował, o czym Jakub Medek.
2: Profesor Rafał Kowalczyk z Polskiej Akademii Nauk rysie w Puszczy Białowieskiej bada od kilkudziesięciu lat i podkreśla, że położona po dwóch stronach polsko-białoruskiej granicy puszcza od dawna była swego rodzaju rysiową wyspą.
3: Co wynika z fragmentacji środowiska, czego wynikiem jest niska zmienność genetyczna tej populacji, jedna z najniższych w Europie.
2: Nowe osobniki na ten teren docierały głównie z Białorusi. Teraz ich drogę przeciął 5-metrowy płot, a to sprawia, że żyjące w Polsce samice nie mają z kim mieć młodych.
3: Może się okazać, że liczba młodych rysi, które osiągają wiek dorosły, jest bardzo mała i może nie rekompensować naturalnej śmiertelności w populacji.
2: Naukowiec dodaje, że jeśli nic się w kwestii zamknięcia granicy nie zmieni, w perspektywie kilkunastu lat rysie z podlaskich puszcz po prostu znikną.
1: W Polsce żyje obecnie według różnych szacunków od 200 do 370 osobników.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce słoneczna aura pogodowa z temperaturami w granicach 23-24 stopni Celsjusza, na barometrach 1020 hektopaskali. Ciśnienie delikatnie spada, to też i biometr jest niekorzystny. Wiatr wieje z kierunku południowego ze średnią prędkością 15 km na godzinę. W porywach ta prędkość wzrasta do 32. Jutro na termometrach zdecydowanie niżej, w granicach 16 kreski i również pochmurno z opadami deszczu, a te opady deszczu już dzisiejszej nocy zmiana frontu z południowego na północno-zachodni. To ona będzie odpowiedzialna za zmianę pogody w nadchodzącym tygodniu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Przeżyj magię kina w nowym świetle. Brzozowski Dom Kultury zaprasza 20 września o 18 na wyjątkowy koncert przy blasku tysiąca świec. Kwartet smyczkowy wykona najpiękniejsze utwory: Cimera, Morricone i Roty. Bilety w cenie 100 zł kupisz w sekretariacie Brzozowskiego Domu Kultury oraz na portalu ekobilet.pl. Daj się ponieść filmowym emocjom.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama.
7: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Tarnowie.

0: Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.
1: Dzień dobry, witam serdecznie w programie Trend Radiem wiesz więcej. Dzisiaj gościem będzie Edyta Chabowska, rzecznik prasowy Kasy Administracji Skarbowej w Rzeszowie, a tematem rozmowy będzie darowizna. Więc na początek powiedzmy, co pod pojęciem darowizny możemy umieścić.
2: Zgodnie z artykułem 888 Kodeksu Cywilnego, darowizna jest umową, przez którą darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. W praktyce oznacza to, że darczyńca zobowiązuje się do przekazania czy podzielenia się swoim majątkiem nieodpłatnie z obdarowanym. Przedmiotem darowizny mogą być na przykład pieniądze, rzeczy ruchome, nieruchomości, prawa majątkowe czy też dług. Wtedy mówimy o darowaniu zobowiązania. Darowizna w zasadzie zawsze jest korzystna, ponieważ jest bezpłatnym przysporzeniem. Pod względem podatkowym najbardziej korzystne są darowizny w rodzinie ze względu na po pierwsze wyższe kwoty wolne, czyli nieopodatkowane wartości, ze względu na niższe stawki podatkowe i niektóre zwolnienia podatkowe, a po drugie jest korzystna ze względu na możliwość całkowitego, bez względu na kwotę, wartość i przedmiot darowizny, zwolnienia z podatku w tak zwanej grupie zerowej. Zalicza się do niej małżonków wstępnych, na przykład dzieci, wnuki, prawnuki, a także wstępnych, czyli na przykład rodziców, dziadków, pradziadków. Do tej grupy zalicza się także rodzeństwo, ojczyma i macochę. Wymaga to jednak tego, aby spełnić warunki określone w artykule 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Jeżeli zastanawiamy się, czy konieczna jest pisemna umowa darowizny, to nie, bo nawet ustna umowa darowizny staje się ważna w momencie spełnienia przyrzeczonego świadczenia przez darczyńcę. Najczęściej jest to wręczenie lub wydanie przedmiotu darowizny. Obdarowany wyraża wtedy swoją wolę, przyjmując darowiznę. Darowizna nieruchomości musi być bezwzględnie zawarta w formie aktu notarialnego, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie nieważna. Nie jest to jednak wymóg podatkowy, ale wymóg, który wynika z kodeksu cywilnego.
1: W jaki sposób rozliczamy się z darowizn od konkretnych osób?
2: Zasadniczo najważniejsze jest to, od kogo otrzymaliśmy darowiznę i w jakiej jaka była jej kwota, jaka była jej wartość. Od tego zależy zaliczenie do jednej z trzech grup podatkowych, a także kwoty wolne, czyli nieopodatkowane. Istotne jest, może być również to, co było przedmiotem darowizny, czy na przykład była to nieruchomość, czy były to pieniądze, ponieważ wpływa to na określone obowiązki i uprawnienia. Jeżeli wartość darowizny od poszczególnych darczyńców nie przekracza kwoty wolnej od podatku w konkretnej grupie podatkowej, wtedy nie trzeba składać żadnych formularzy, informacji czy zeznań, nie trzeba ich zgłaszać w Urzędzie Skarbowym. W przypadku, kiedy otrzymamy darowiznę od osoby z grupy zerowej, to wtedy obdarowany może skorzystać z całkowitego zwolnienia i dzieje się tak wtedy, jeżeli darowizna została zawarta w formie aktu notarialnego, a w innych przypadkach, jeżeli w ciągu 6 miesięcy od otrzymania darowizny obdarowany zgłosi nabycie na formularzu SDZ-2. Jeżeli darowizna pochodzi od kilku osób, na przykład od rodziców, wtedy składa się kilka zgłoszeń. W przypadku darowizny pieniędzy wymaga to spełnienia dodatkowego warunku. Natomiast w pozostałych przypadkach, jeżeli są to darowizny pomiędzy innymi osobami z pierwszej grupy podatkowej oraz z drugiej i z trzeciej grupy, to obdarowany powinien zadeklarować nabycie na formularzu SD 3 i w terminie jednego miesiąca od otrzymania darowizny to wykonać. Takie zgłoszenie SDZ2 i zeznanie SD3 można zrobić w dwojaki sposób. Można to zrobić elektronicznie, korzystając z usługi e-deklaracje lub z e-Urzędu Skarbowego. Można to zrobić również w formie papierowej, albo osobiście w Urzędzie Skarbowym, albo wysłać takie zgłoszenie w sposób korespondencyjny.
1: Jakie są kwoty wolne od podatku darowizny i kiedy pojawia się obowiązek podatkowy?
2: Kwoty wolne zależą od zaliczenia obdarowanego podatnika do grupy podatkowej, pierwszej, drugiej lub trzeciej, i to decyduje też o stawkach podatkowych i o wysokości samego podatku. Grupy podatkowe wynikają ze stosunku obdarowanego do darczyńcy. I tak, pierwsza grupa to małżonek, wstępny, czyli na przykład dziecko lub wnuk, a także wstępny, czyli rodzic, dziadek, babcia, a także pasierb, zięć, synowa, brat, siostra, ojczym, macocha, teść, teściowa. Jeżeli chodzi o drugą grupę, to wstępny rodzeństwa, na przykład dziecko siostry, a także rodzeństwo rodziców, na przykład brat ojca, a także wstępni i małżonkowie pasierbów. Zaliczamy do tej grupy także małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonków rodzeństwa małżonków i małżonków innych wstępnych. Natomiast trzecia grupa to będą osoby, nabywcy inni, czyli osoby inne niż z grupy pierwszej i drugiej. Jak widać, niektóre z tych osób z pierwszej grupy zaliczane są do grupy zerowej, czyli do tej grupy, która umożliwia skorzystanie z całego zwolnienia z podatku. Od 1 lipca 2023 roku obowiązują nowe, znacznie wyższe kwoty wolne. I tak w pierwszej grupie będzie to kwota 36 120 zł, w drugiej grupie 27 090 zł i w trzeciej grupie 5 733 zł. Darowizny do tych wartości są zwolnione, nie trzeba ich zgłaszać ani składać żadnych formularzy. Jeżeli darowizny są większe, to podatek obliczany będzie od samej nadwyżki. W przypadku wielu darowizn pomiędzy tymi samymi osobami kwota wolna będzie to suma bieżącej darowizny i darowizn otrzymanych od tej samej osoby w danym roku oraz w okresie 5 lat poprzedzających ten rok. Kwoty wolne dotyczą relacji między konkretnym darczyńcą i obdarowanym. To znaczy, na przykład, jeżeli rodzice darują 100 tysięcy złotych swojej córce i jej mężowi, to pod względem podatkowym każdy z nich daruje każdemu z obdarowanych po 25 tysięcy złotych, czyli w kwocie wolnej. Niezależnie od tego, w relacji rodziców i córki można skorzystać z całkowitego zwolnienia w ramach grupy zerowej. Natomiast przy darowiźnie 200 tysięcy złotych oznaczałoby to, że każdy z rodziców czy teściów daruje po 50 tysięcy złotych i wtedy wymaga to złożenia przez córkę dwóch zgłoszeń SDZ2 i dwóch zeznań SD3 przez zięcia. Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn?

0: spadków i darowizna podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do pierwszej grupy podatkowej. To jest według skali podatkowej zgodnie z artykułem 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Od 1 lipca 2023 roku kwota wolna w pierwszej grupie to 36 120 zł. Zatem darowizny czy sumy darowizn do takiej kwoty w ramach pierwszej grupy nie trzeba zgłaszać, czyli nie trzeba zgłaszać tego zgłoszenia SD/ZD2 ani deklarować, czyli jeżeli chodzi o ten formularz SD3.
1: A czy pieniądze przekazywane w rodzinie są zwolnione z opodatkowania?
0: Tak, w grupie zerowej po spełnieniu warunków określonych w artykule 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn jest tak w grupie pierwszej, drugiej i trzeciej do tak zwanej kwoty wolnej.
1: Darowizna dla dziecka i darowizna w najbliższej rodzinie. Jak to wygląda?
0: Ustawa o podatku od spadków i darowizn określa warunki, jakie należy spełnić, aby skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku. Dotyczy to otrzymania darowizny w ramach grupy zerowej. Natomiast gdy przedmiotem darowizny są pieniądze, to wymaga to zgłoszenia nabycia do Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego i wymaga to udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym. Nie trzeba zgłaszać nabycia, jeżeli darowizna lub suma darowizn od tej samej osoby nie przekracza 36 120 zł. Natomiast gdy przedmiotem darowizny w grupie zerowej są na przykład pojazdy lub inne ruchomości, to zwolnienie wymaga tylko terminowego zgłoszenia nabycia, czyli na formularzu SD/ZD2. Również w tym przypadku aktualna jest kwota wolna do wartości 36 120 zł. W sytuacji, gdy przedmiotem darowizny w grupie zerowej są nieruchomości, to umowa następuje zawsze w formie notarialnej, a notariusz stosuje zwolnienie, czyli nie pobiera podatku. Nie trzeba wówczas zgłaszać nabycia i dotyczy to też darowizn innych rzeczy lub pieniędzy w grupie zerowej zawieranych w formie aktu notarialnego.
1: A jak się ma PIT do darowizny?
0: Wartości opodatkowane podatkiem od spadków i darowizn nie są opodatkowane podatkiem dochodowym. Darczyńca i obdarowany nie wykazują w zeznaniu rocznym PIT przekazanej czy otrzymanej darowizny. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizny ciąży na obdarowanym, który powinien wykazać otrzymany majątek w specjalnie do tego przeznaczonej deklaracji podatkowej, czyli na formularzu SD/ZD2 lub SD/SSD3.
1: W tym programie to wszystko. Zapraszam na stronę internetową trendyradio.pl. Tam oczywiście będzie można odsłuchać naszą audycję.
2: Z Trend Radiem wiesz więcej. Poznaj odpowiedzi na nurtujące cię tematy.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
0: Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Silnie zawieje dziś w nocy, cała mapa Polski pokryta ostrzeżeniami. Kierowcy łamią nagminnie przepisy na przejazdach kolejowych. Dla kogo Białystok okaże się szczęśliwym? Za chwilę rozpocznie się tam hit piłkarskiej ekstraklasy. Agnieszka Trojanowska-Bis. Silny wiatr w całym kraju. Instytut Meteorologii wydał alerty dla całej Polski. W większości zaczną one obowiązywać wieczorem i potrwają przez całą noc. Ale już teraz alerty obowiązują na północy i północnym zachodzie kraju. Szczególnie trudna sytuacja jest na wybrzeżu. Tam IMGW ostrzegało dziś także przed burzami, także z gradem. Policyjny dron przed przejazdem kolejowym w Ostrołęce przyłapał w ciągu kilku godzin w sumie 25 kierowców łamiących przepisy. Mundurowi opublikowali nagranie z akcji i to nagranie pokazuje, jak duża jest skala problemu w naszym kraju. Na nagraniu widać samochody, których kierowcy nie zatrzymują się przed znakiem stop. Wielu z nich jedynie zwalnia i wjeżdża na przejazd bez upewnienia się, czy nie nadjeżdża pociąg, mówi nadkomisarz Tomasz Żerański z ostrołęckiej policji.
2: Wszyscy kierowcy, którzy złamali przepisy, zostali ukarani mandatami w wysokości 300 zł.
1: Każdy z nich dostał też 8 punktów karnych. Policja zapowiada już kolejne takie akcje na przejazdach kolejowych z wykorzystaniem dronów. W Rosji trwa trzeci i ostatni dzień wyborów parlamentarnych, pierwszych od czasu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie. Głosowanie prowadzone jest również na obszarach Ukrainy, zajętych i nielegalnie wcielonych do Rosji. Za pół godziny rozpocznie się hit piłkarskiej ekstraklasy, czyli mecz Jagiellonia kontra Legia. To ostatnia kolejka rozgrywana przed przerwą na mecze reprezentacji Polski. Klub z Warszawy w tym sezonie jeszcze nie przegrał żadnego spotkania, ale tym razem gra na wyjeździe, a w Białymstoku Legia wygrywała dotychczas rzadko. Ze spokojem do spotkania podchodzi jednak trener Legii Marek Papszu.
3: Nie ma rywala, z którym nie jesteśmy w stanie wygrać. Tak do tego podchodzimy. Podchodzimy z szacunkiem, ale bez obaw. Zawsze jedziemy wygrać każdy mecz i teraz będzie tak samo.
1: Mecz Jagiellonia-Legia rozpocznie się o 17:30.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu. Dzisiaj ten pogodny, na termometrach w granicach 23-24 stopni. Nocą natomiast zmiany w pogodzie. Pojawi się opad deszczu, zmieni się kierunek wiatru z południowego na północno-zachodni. To będzie chłodny wiatr, który będzie obniżał te odczuwalne temperatury, bo jutro na termometrach w granicach 13-14 stopni, ale odczuwalne na poziomie 8 kresek. I nadchodzący tydzień niestety zapowiada się właśnie jako taki, który będzie chłodnym. Temperatury średnio będą oscylować w granicach 14-15 stopni, nocami w granicach 7-8 kresek i również pojawiać się będą codziennie opady deszczu i one z nami zostaną przez cały nadchodzący tydzień.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama.
3: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Reklama. Każdą niedzielę po 17 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: Przychodzi taki moment w weekend, kiedy po godzinie 17 antena Trend Radia płonie od starych, niezapomnianych hitów. Dzisiaj witam Was pięknie w 640 notowaniu retrolisty. Łukasz Michtal po tej stronie. Żeby tradycji stało się zadość, przed nami 3 godziny fantastycznej przygody ze starymi przebojami. Oczywiście będą liczyć się Wasze głosy, będzie liczyło się też Wasze zdanie, jeśli chodzi o kolejne propozycje, które z każdym tygodniem wydłużają listę oczekujących przebojów. No ale żeby propozycje wskoczyły nam do 30, to najpierw muszą hity wypaść. A dzisiaj, no standardowo, 2 przeboje żegnamy. Sequential One, My Love Is Hot i Rafael Lacara, Pedro. Tych przebojów nie szukajcie już w ścisłej 30. Za chwileczkę powracam do Was, ale na początek właśnie odpalmy te 2 numery, które dzisiaj już poza 30.
5: Wyloty.

0: Zawsze trendy hity. Trendy radio. Trendy radio.
1: 640 notowanie retrolisty na dobre się rozkręca, wyloty zaliczone, więc teraz już będzie z górki, bo do 20 musimy wyrobić się z zagraniem wszystkich hitów, a do tego jeszcze zaglądnąć do naszej poczekalni. A w poczekalni standardowo 3 numery, ale teraz nie o nich, bo będzie już prezentowane miejsce numer 30, czyli utwór Play This Song to Fabiola. Dzisiaj z poczekalni już przesuwamy ten numer do ścisłej 30.
2: 30.

0: Również dzisiaj w roli debiutanta w 640 notowaniu retrolisty pojawia się Culture Beat i utwór Pay No Mind. Przed tygodniem całkiem nieźle zagłosowaliście i jest to wyżej notowana propozycja, która dzisiaj na miejscu numer 29 zabrzmi właśnie za momencik.
1: 29.

0: Słuchasz Twojego radia, Trendy Radia.
1: Zanim miejsce numer 28, to też na początku kilka słów na temat głosowania. A wy już możecie wysyłać swoje SMS-y pod numer 7148 o treści trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. Na miejscu numer 28, Worlds Apart, I Was Born to Love You. Zatem powracamy do odliczania retro hitów. Jeśli chodzi o miejsce numer 28, to za momencik, a później Entrance i Rod Stewart, Do You Think I'm Sexy. Gramy.
2: 28.

0: Reklama.
1: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmianę. Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Durem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno Kletówki 15. Samok Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
2: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
3: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
4: Dźgnął ją kilkanaście razy.
5: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
2: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
6: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
2: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
0: Reklama.
7: Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Prince of Love, DJ Sammy na 26 pozycji. 4 oczka awans tego utworu, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie retro hitów. Wyżej jest już przebój The Summer is Magic. No i niestety widać, że lato nam się kurczy. Wakacyjne rytmy z każdym kolejnym wydaniem retro listy coraz niżej.
9: 26
10: w górę.

0: 23 lokata, D-Bomb, kolorowy zawrót głowy, tak za chwileczkę będzie. Polskie brzmienia również w retroliście całkiem nieźle sobie radzą. Zresztą jeszcze to nie ostatnie słowo, jeśli chodzi o polskie hity.
1: 23
2: w górę.

Angel's Heart i Modern Talking z miejsca numer 26 awansuje ten przebój na pozycję numer 21.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Popsuty pociąg i utrudnienia na szlaku Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Rosja narzeka na cyberataki w trakcie trwających wyborów. Studenci nie są ubezpieczeni z automatu. Podpowiadamy, co muszą zrobić po rozpoczęciu roku akademickiego. Agnieszka Trojanowska-Bis. Pociągi kursują z opóźnieniami między Dworcem Wschodnim i Zachodnim w Warszawie. Powodem jest awaria składu SKM na stacji Warszawa-Powiśle. Awaria jest już usunięta. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów. Aktualnie opóźnienia pociągów wynoszą około pół godziny. Szczegóły zmian w rozkładach jazdy są dostępne w portalu pasażera. Rosyjskie władze twierdzą, że wykryły ponad 1000 fal cyberataków na rządowe serwery odpowiedzialne za kontrolę głosowania do Dumy Państwowej. Właśnie dziś trzeci główny dzień tych wyborów, w których, czego obserwatorzy są pewni, wygra partia Władimira Putina, jedna Rosja. Większość sił niezależnych i opozycyjnych nie została dopuszczona do głosowania. Dolny Śląsk, Wielkopolskie i Lubuskie to rozważane lokalizacje ewentualnej stałej amerykańskiej bazy wojskowej w Polsce. Ustalenia w tej sprawie to zadanie ministra obrony, który w środę spotka się z szefem Pentagonu, a o obecności amerykańskich wojsk może rozmawiać także prezydent Karol Nawrocki podczas sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przegląd amerykańskich wojsk w Europie ma zakończyć się do końca roku. Amerykanie prawdopodobnie ograniczą swoją obecność we Włoszech, Hiszpanii i w Niemczech. Wielkimi krokami zbliża się nowy rok akademicki. ZUS i NFZ przypominają, że to dobry moment, by studenci upewnili się, że mają ubezpieczenie i mogą korzystać z opieki lekarskiej. Agnieszka Wnarska.
2: Młodzi ludzie, którzy podejmowali wakacyjną pracę, często zapominają o obowiązku ponownego zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy.
3: Nie dzieje się to automatycznie.
2: Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy przypomina z kolei, kiedy student ma zapewnioną opiekę.
3: Po pierwsze, ma własny tytuł do ubezpieczenia, na przykład umowę o pracę lub rentę, jest zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny lub jest zgłoszony do ubezpieczenia przez uczelnię.
2: Uczelnia może zgłosić studenta, jeśli rodzice lub dziadkowie nie pracują i nie są ubezpieczeni.
1: Ale nie dzieje się to automatycznie. Studenci muszą złożyć wniosek w dziekanacie.
4: Reklama.
5: Budzisz się rano i znów jesteś zmęczony? Może czas na zmiany? Teraz w salonach Dr. Materac kupisz materace premium Hilding i Curem z rabatem 22%. Deluxe Edition. Materac, który cię przytuli i sprawi, że wstaniesz jak nowonarodzony. Zapraszamy. Krosno, Kletówki 15. Sanok, Plaza Unimed, ulica Krakowska 9. Dr. Materac, bo każdy zasługuje na dobry sen.
4: Reklama.
6: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
7: Tylko stare hity, tylko najlepsze retro dźwięki na antenie Trendy Radia na 101.9 i 95 i 2 FM. No właśnie, moi drodzy, to jest też numer, który również przypomina nam o minionych wakacjach. Pocztówka z wakacji i Papa Dance otwiera kolejną dziesiątkę hitów.
8: 20.
9: W dół.

0: Depeche Mode, Everything Counts z 22, awansik na 19. No a jeśli chodzi o kolejne przeboje, na pozycji numer 18, 24/7, Friday Night się szykuje, a później Kalimba de Luna i grupa Garcia.
1: 19.
2: W górę.

0: RMF FM.
1: 640 zestawienie retro dźwięków do godziny 20 na 101.9 i 95.2 FM. To są najlepsze przeboje, najlepsza muza rządzi, a teraz no właśnie powracamy sobie do kolejnych miejsc, jeśli chodzi o dzisiejsze zestawienie przebojów wiecznie młodych. General Base, Poison to miejsce 16.
2: 16.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: Już jesteśmy w samym centrum, jeśli chodzi o dzisiejsze odliczanie retrolisty. 640 notowanie trwa na antenie Trend Radia. Ja pozdrawiam wszystkich tych, którzy przed momentem zameldowali się przed radioodbiornikami. W połowie stawki dzisiaj melduję, że na pozycji numer 15 mamy do zagrania ten oto przebój. Dream in the Night, Skyline.
0: 15.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.
1: Każdą niedzielę po 17:00 Retrolista. 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
2: Miejsce czwarte to Koto i Visitors, spadek z miejsca 10. Wkrótce na 13. miejscu Dr. Alban z przebojem Look Who's Talking.
3: 14.
4: W dół.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla Ciebie.
1: Cały czas słuchacie Retro Listy. To program, który w każdy weekend pojawia się na antenie Trend Radia. Ustawiamy sobie wszyscy najlepsze rytmy do godziny 20. A właśnie, jeśli chodzi o przeboje, które gramy, to też ogromna wasza zasługa, bo przecież wy wysyłacie SMS-y pod numer 7148. Treść SMS-a to trl.r. Potem wpisujecie wykonawcę i tytuł utworu, a koszt takiego SMS-a to złotówka i 23 grosze. No to teraz proszę bardzo, proszę się przyznać, kto nie głosował na przebój grupy Fun Factory. Prove Your Love spada z 8 na 12. 12.

0: Trend Radio 101.9.
1: Two Brothers on the Fourth Floor. Wonderful feeling. Bez zmian, jeśli chodzi o ten oto utwór. 11. miejsce przed nami.
2: 11.

0: Trendy Radio. Trendy Radio. To trendy, hity wszechczasów. Wszechczasów.
1: Retrolista w Trend Radio, jak w każdy weekend. Muzyczne starocie na antenie rządzą. No i proszę ruszyć troszeczkę teraz bioderkami. Lambada, Kaoma, to miejsce numer 10.
2: W dół.

0: Czas, moi drodzy, również zobaczyć, co dzisiaj będziemy prezentować, jeśli chodzi o utwory, które za tydzień mogą wskoczyć nam do 30 retrolisty. Tych przebojów w naszej poczekalni mam dla was standardowo 3. Zaczniemy od jednego z nich, a na pierwszy ogień słuchajcie. To Unlimited. Do what's good for me.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Donald Trump grozi, tu cytat, rozwaleniem całego Iranu. Rodziny i chorzy na Alzheimera pozostawieni sami sobie. Paweł Wąsek na podium dzisiejszych letnich skoków w Rumunii. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w telewizji Fox News, że musi aktualnie zdecydować między rozwaleniem całego kraju, dalszymi sankcjami lub zawarciem porozumienia z Iranem. Trump nie wykluczył przy tym spotkania z prezydentem Iranu w Nowym Jorku. Przywódca USA wielokrotnie wcześniej groził niszczycielskimi atakami, m.in. na elektrownie i mosty, które miałyby zniszczyć cały kraj lub całą cywilizację. Amerykański przywódca wczoraj wieczorem nieoczekiwanie i w trybie nagłym powrócił do Waszyngtonu z Camp David, mimo że pierwotnie miał zostać tam do końca weekendu. Niemcy zakończyli dzisiejsze głosowanie. Prawicowo-populistyczna alternatywa dla Niemiec AfD zwyciężyła w wyborach w kraju związkowym Mecklenburgia-Pomorze Przednie o 1,5 punktu procentowego wyprzedzając SPD, wynika z badania Exit Poll stacji SDF. W Berlinie głosowanie wygrała lewica, a drugie miejsce zajęło CDU. Wynik wyborów po niedawnej porażce CDU w Saksonii-Anhalcie może mieć istotne znaczenie dla sytuacji politycznej w całych Niemczech i wpłynąć na przyszłość kanclerza Niemiec. Polski system opieki nad osobami z chorobą Alzheimera nie istnieje, alarmują eksperci na dzień przed Światowym Dniem Świadomości Alzheimera. Rodziny pacjentów najczęściej pozostają z problemem same. Potwierdzają to zresztą kolejne raporty Najwyższej Izby Kontroli.
2: Jeśli ja miałbym tego typu problem, to najchętniej i najszybciej zwracałbym się do organizacji pozarządowych.
1: Mówi Andrzej Rossa, prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia Alzheimerowskiego.
2: I tutaj odsyłam do tej linii Helpline, ponieważ tam macie Państwo szczegółowe informacje i niedawna kontrola NIK-u potwierdza moje słowa, że organizacje pozarządowe udzielają najszerszej, największej i najbardziej optymalnej pomocy.
1: Dla rodzin kluczowe są także grupy wsparcia i szkolenia. Paweł Wąsek zajął drugie miejsce w zawodach letniej Grand Prix w skokach narciarskich, które odbyły się dziś w rumuńskim Rysznowie. Szósty był Dawid Kubacki, a wygrał Amerykanin Jason Colby. Końcowe zwycięstwo w cyklu już wczoraj zapewnił sobie Japończyk Naoki Nakamura. Ostatnią rundę letniego cyklu zaplanowano na końcówkę października w niemieckim Klingenthal.

0: Reklama. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
1: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Reklama.
3: Każdą niedzielę po 17:00 Retro Lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
4: 9 numerów pozostaje nam dzisiaj do zagrania, jeśli chodzi o ścisłą 30. Tak, to trwa 640. notowanie Retro Listy. Dzisiaj patrzę sobie na miejsce numer 9 i jest nieźle, jeśli chodzi o przebój Time. Milk Incorporation awansuje z 13.
5: 9.
6: W górę.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Pędzimy do przodu, jeśli chodzi o odliczanie 640 notowania retrolisty. To notowanie jeszcze przez kilka minut. Aktualnie zatrzymamy się przy miejscu numer 8. Solid Bass, You Never Know. Rok wydania, który widnieje na okładce singla, to rok 1996. Szwedzko-norweska formacja Eurodance zyskała ogromną popularność w Europie Środkowej i Skandynawii, a sam utwór stał się jednym z ich flagowych hymnów lat 90. Pamiętacie taki utwór? Jeśli tak, to właśnie przypomnijcie sobie może jakieś ciekawe wydarzenie z waszego życia, gdzie w tle rozbrzmiewał właśnie ten numer. Jeśli macie swoje ciekawe historie, piszcie je też w naszych mediach społecznościowych. 8.

Teraz, moi drodzy, czas na wyjątkowy przebój, bo na miejscu siódmym awansik z dziewiątego Mauro Picotto i Proximus. Przypomnę, że ten sample użyty w tym klubowym klasyku pochodzi z tradycyjnej pieśni w języku Quechua, czyli w języku rdzennych mieszkańców Andów. 7.

0: Twoje trendy hity w Trend Radio.
1: Na chwilę zatrzymamy się przy roku 2002. Przed nami hiszpański DJ i producent, który ten akurat kawałek nagrał z wokalistką Luną. Na tamte czasy Luna była prywatnie jego dziewczyną, która odpowiadała również za wokal w jego słynnym coverze Heaven. Ale dzisiaj właśnie nie ten utwór, ale Sunlight melduje się na miejscu numer 6.
2: W dół.

0: Trendy radio, trendy hity dla ciebie. 101.9, 95, 95, 2.
1: Różne przeboje pojawiają się na antenie Trendy Radia, jeśli chodzi o retrolistę. Były lata 90., były także przeboje, które pokazały się w naszej muzycznej historii po roku 2000, a teraz znowu cofamy się do lat 80., konkretnie do 1986 roku. Przed nami ballada z filmu Top Gun, która zdobyła Oscara i Złoty Glob za najlepszą piosenkę oryginalną. Choć wokalistka zespołu Terry Nunn początkowo wcale nie chciała jej nagrywać. Miejsce piąte to Berlin, Take My Breath Away. 5.

0: Super hity minionych lat na antenie Trendy Radia to Retrolista 640 notowanie. Ja pozwolę sobie znowu właśnie zagrać kolejną z propozycji. Będzie to dokładnie już propozycja numer 2. Utwór od grupy Master Boy. Dancing Forever.
1: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Belinda Carlisle i La Luna. Teraz tak zagramy za momencik. Znowu jesteśmy w latach 80., a konkretnie w roku 1989. Belinda była wcześniej liderką punk rockowego zespołu The Go-Go's, pierwszej w historii całkowicie kobiecej grupy rockowej, która sama pisała swoje piosenki i zdobyła pierwsze miejsce na liście Billboardu. No a jak Belinda radziła sobie w nieco innym klimacie? Posłuchajcie.
2: 4.
3: W dół.

0: 71.48, TRL.R. Potem wykonawca i tytuł utworu, koszt złotówka i 23 grosze. Tak trzeba głosować, aby chociażby wprowadzić jedną z trzech propozycji do listy za tydzień. A dzisiaj w retroliście numer 640 pojawia się utwór If You Want My Love, to 24/7. Jest to trzeci utwór, który dzisiaj gramy jako propozycja do tegoż premierowego notowania retrolisty. Słuchajcie, oceniajcie, głosujcie. No i kto wie, może za tydzień już usłyszymy ten utwór w ścisłej 30. No ale ostateczny głos, jak zawsze, należy do was.
1: Propozycje.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Skakujemy już na podium 640 notowania retrolisty, a tutaj obiecane kolejne polskie przeboje. Konkretnie ich troje i utwór Powiedz.

0: MC Hammer, You Can't Touch This. Właśnie, moi drodzy, czas zagrać. Słynny motyw muzyczny to sample z utworu Super Freak Ricka Jamesa. Tak w ogóle, to już chyba o tej historii mówiłem, James pozwał Hammera za naruszenie praw autorskich, po czym panowie zawarli ugodę i właśnie poza sądem wpisali Jamesa jako współtwórcę. Jak słyszycie, utwór przetrwał próbę czasu, no i dzisiaj z roku 1990 do 2026 gramy go dalej. A w retroliście jest to już miejsce numer 2 dzisiaj.
1: 2
2: w dół. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: No i czas na holenderski zespół, który sprzedał ten singiel, który już za chwileczkę pojawi się na naszej antenie w ponad 9 milionach egzemplarzy na całym świecie. Utwór ma na koncie ponad 300 oficjalnych coverów w różnych językach i daję słowo, na pewno nie będzie to jeszcze ostatni z tych 300 oficjalnych coverów, bo każdego roku przecież producenci muzyczni biorą na tapetę stare, niezapomniane rytmy, a u nas, no właśnie, tylko i wyłącznie w oryginale George Baker Selection, Una Paloma Blanca. I tak oto, dzisiaj rok 1975 zwycięża.
1: Jeden
2: w górę.

0: Mamy komplet hitów, które pojawiły się na antenie Trend Radia, jeśli chodzi o 640 notowanie retrolisty. Pierwsza trójka, przypomnę, ich troje, powiedz. Na miejscu numer 2 MC Hammer i You Can't Touch This. No i George Baker Selection z złotym medalem, który przypadł utworowi Una Paloma Blanca. Łukasz Michtal, dziękuję za uwagę. Życzę dobrego wieczoru. Do usłyszenia.
1: Bobby?
2: Hi, Ken.
1: You want to go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polskie MSZ potępiło rosyjskie wybory na okupowanych terenach Ukrainy. Saperzy przygotowują jutrzejszą akcję z niewybuchem w Szczecinie. Sobiesław Zasada wystartował w rajdzie w Argentynie. Legendarny kierowca ma obecnie 96 lat. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych stanowczo potępiło przeprowadzenie przez Rosję wyborów na okupowanych terenach Ukrainy, a także w Naddniestrzu, Osetii Południowej i Abchazji. Według polskiego resortu te pseudowybory organizowane przez rosyjskiego okupanta nie wywołują skutków prawnych. Niedziela jest głównym dniem wyborów parlamentarnych w Rosji, które trwają 3 dni. Kreml traktuje je jako manifestację poparcia dla żołnierzy walczących na wojnie przeciwko Ukrainie. A Niemcy zakończyli już wybory w 2 krajach związkowych. Wynik w Mecklenburgii i Pomorzu Przednim to katastrofa, przyznał kanclerz Niemiec Friedrich Merz, gdzie według pierwszych prognoz zwyciężyła prawicowo-populistyczna Alternatywa dla Niemiec, AfD, a CDU kanclerza walczy o przekroczenie 5-procentowego progu wyborczego. Z kolei liderka berlińskiej lewicy przyznaje, że w Berlinie wygrała miłość i sprawiedliwość. Ten sygnał idzie w świat, dodała Elif Aralp. W niemieckiej stolicy jej partia według pierwszych prognoz wygrała wybory. 45-latka o korzeniach tureckich jest teraz główną kandydatką na nowego burmistrza Berlina. Jeśli do tego dojdzie, to będzie pierwszą osobą o pochodzeniu migranckim na tym stanowisku. W Berlinie według prognoz Exit Poll 2. miejsce za lewicą zajęło CDU. Saperzy przeprowadzą jutro akcję podjęcia niewybuchu w Szczecinie w pobliżu węzła Kijewo. Oznacza to utrudnienia w ruchu i objazdy. Niewybuch to ważąca około 250 kg bomba lotnicza z czasów II wojny światowej. Odkryto ją w piątek na terenie lasu w pobliżu węzła Kijewo i szosy Stargackiej. 96-letni Sobiesław Zasada, legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen, wystartował w Buenos Aires w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Tym samym powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. W 1967 roku Polak za kierownicą Porsche 911 pokonał ponad 300 rywali, a argentyńskie media nazwały go wówczas latającym Polakiem. Tym razem Zasada jedzie specjalnie przygotowanym Porsche Dakar z numerem bocznym 405, takim samym jak w 67 roku. Jego pilotem jest Krzysztof Bąk, partner biznesowy Zasady.

0: powtórka programu Disco Hity.
1: Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you ready?

Dzień dobry wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rąpej, a to znak? No ciekawe, czy wiecie? Tyle razy wam to mówię, co tydzień, co to za znak? Jestem ciekaw, czy wiecie? To dobra, to tym razem wam nie powiem. Nie powiem wam, jaką audycję zaczynamy. Domyślcie się, ależ to po kobiecemu zrobimy. Nie, spokojnie, szanowne panie, tutaj zgromadzone, kochane strędy słuchaczki. To oczywiście mój taki nieco szowinistyczny żart, ale mamy nadzieję, że mi go oczywiście wybaczycie. W każdym razie nie miałem żadnych złych intencji. Zaczynamy disco hity. Do samej północy będę tutaj razem z wami i będę grał dla was najlepsze taneczne utwory, a na początek boski Heniek w disco hitach. Amore mio. No to co? Zaczynamy. Amore mio.

Witam serdecznie wszystkich spóźnialskich. Mam nadzieję, że macie wystarczająco siły, żeby zostać ze mną do samej północy, bo właśnie do tej godziny będziemy niezmiennie zresztą, jak co tydzień, grać najlepsze taneczne utwory. To gotowi na kolejny z nich? Marcin Miller Boys teraz w disco hitach w duecie z XOXO. Kocham, jak tańczysz.

Lato się nam kończy, co? Nie ukrywam, że jest mi z tego tytułu bardzo smutno. Mam wrażenie, że zbyt szybko to lato trwało. To w szczególności. Mam wrażenie, że pstryknąłem palcem i nagle z wiosny robi się już jesień. A jak to u was wygląda? Dajcie znać koniecznie na naszym Trendy Radiowym Facebooku. A ja gram dla was kolejny utwór Captain Hollywood, teraz w disco hitach Over and Over.

Moi mili, w zeszłą sobotę zakończyliśmy nasze koncertowanie wakacyjne zespołu Rompe i ogromnie chciałbym podziękować wszystkim, którzy zjawili się w ten sezon wakacyjny na naszych koncertach. Naprawdę bardzo miło go będę wspominał, ale nie na wspominanie czas. Zagrajmy coś teraz od mojego zespołu. Rompe, nie, nie, nie. Dodam tylko, że już niebawem kolejna nowa piosenka.

polskiego disco nigdy dość w disco hitach, doskonale o tym wiecie, no i nie inaczej będzie teraz właśnie w planie. Mam zagranie kolejnego utworu w tym klimacie dla was. No to co, mam nadzieję, że jesteście gotowi na konkretną zabawę. Spike and Asia teraz w disco hitach, kiedy za oknem deszcz.

zawsze zastanawiałem się, kim mógłby być w pozycji takiej królewskiej gość, który zaraz pojawi się jako współtwórca piosenki, którą zaraz odpalę w disco hitach. No bo tak, króla disco już mamy, królową disco już mamy, a nie da się ukryć, że Tomasz Niecik też, jeśli chodzi o promowanie polskiego disco, no to sporo dla tej branży muzycznej, choć w taki nieco zabawny sposób zrobił. No to gramy, Tomasz Niecik i Krisu, Nocna Królowa.

To dzisiejsze wydanie to trochę jak to lato, moi drodzy. Zleciało już do połowy, ani nie wiem kiedy. No bo właśnie połowa dzisiejszego wydania już za nami. Jestem z wami do samej północy, także bądźcie razem ze mną. Będzie mi bardzo, ale to bardzo miło. No to zagrajmy teraz króla polskiego disco. Zenek Akcent teraz w disco hitach z utworem Życie to są chwile, chwile. I lecimy.

Jeśli chodzi o duety w muzyce disco, no niejednokrotnie już się pojawiały i na antenie Disco Hitów Trend Radio również, ale no taki duet to rzeczywiście jest coś, czego słuchać się chce, no bo jeżeli połączymy dwa świetne wokale, czyli wokal Bajery i wokal Defisa, no to niemalże murowany przepis na hit. No i nie inaczej było w tym wypadku. Zagrajmy w takim razie utwór Te Oczy Twe.

lat, z okolic lat 2000, czyli wszyscy, którzy pamiętają te czasy, podnoszą teraz ręce do góry i klikają enter po krótkim komentarzu na naszym trendy radiowym Facebooku, żeby zgłosić swoją obecność, ale ci, którzy nie pamiętają tamtych czasów, może na przykład przez to, że jeszcze się w nich nie urodzili, to nic straconego, spokojnie posłuchajcie, ale myślę, że utwór znacie. Topless teraz w disco hitach, ciało do ciała.

Moi mili, no to już ostatnia kwarta dzisiejszego wydania, także bądźcie ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że trzymacie się jeszcze dobrze i do samej północy macie jeszcze trochę sił, żeby wytrwać. No i oczywiście będę tak grał, żebyście się sami do tego tańca razem ze mną rwali. No to co, gramy do Liwa teraz w disco hitach.

to tak pod sam koniec prawie, żebyście mi tu nie przysnęli, to tak naprawdę podkręcę tempo. No i mam nadzieję, że spełnię wasze taneczne oczekiwania. Moi mili, zanim pożegnamy się, do tego jeszcze chwilę, jeszcze kilka piosenek dla was mam, no to zagrajmy jeden z ostatnich utworów dzisiaj. Komodo, Sykes, Miami, Deja Vu.

No i coście narobili? Stało się, nie zatrzymaliście czasu, no to musimy skończyć dzisiejsze wydanie. Niezmiennie, zbliża się północ, także z całego serca chciałbym podziękować wszystkim, którzy wytrwali ze mną do końca. Mam nadzieję, że to nie było takie wytrwanie na siłę, tylko rzeczywiście dobrze się bawiliście. Moi mili, mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się tutaj w każdy piątek po 21. No i co? Zostawiam was dzisiaj z utworem Bobby z C'est la vie. No to tak na pożegnanie, C'est la vie, idealnie. Także śpijcie dobrze oczywiście, ale to dopiero oczywiście po tym utworze, który teraz dla was zagra. Dziękuję wam jeszcze raz. Dobrej nocy, Marcin Rompej. Hej!

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

Disco Hity. Najbardziej imprezowy program w Trend Radio. Największe hity muzyki lat 90. i Disco Polo. Are you-

Dzień dobry, wieczór, moi mili, witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rąpej, a to znak? No ciekawe, czy wiecie? Tyle razy wam to mówię, co tydzień, co to za znak? Jestem ciekaw, czy wiecie? To dobra, to tym razem wam nie powiem. Nie powiem wam, jaką audycję zaczynamy. Domyślcie się, ależ to po kobiecemu zrobimy. Zrobimy. Nie, spokojnie, szanowne panie, tutaj zgromadzone, kochane strędy słuchaczki. To oczywiście mój taki nieco szowinistyczny żart, ale mam nadzieję, że mi go oczywiście wybaczycie. W każdym razie nie miałem żadnych złych intencji. Zaczynamy disco hity. Do samej północy będę tutaj razem z wami i będę grał dla was najlepsze taneczne utwory, a na początek boski Heniek w disco hitach. Amore mio. No to co? Zaczynamy!